0: czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
1: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu cargo Amazon Prime Air na lotnisku w Miami. Boeing 767 podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w kilka pojazdów. 5 osób zostało rannych, 3 z nich są w stanie krytycznym. Do wypadku doszło tuż przed 14 czasu lokalnego. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania. Lotnisko ostrzega przed dużymi opóźnieniami i możliwymi odwołaniami lotów. Przyczyny wypadku zbada Federalna Administracja Lotnictwa. W Kijowie wczoraj odbyły się negocjacje w sprawie pokoju z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Pierwsze deklaracje wskazują na wciąż niezałatwione kwestie terytorialne. W sobotę wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Władimirem Putinem.
4: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Przesłuchanie Romana Rzetty, współpracownika zaginionego założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka, prawdopodobnie będzie dziś kontynuowane. Wczoraj zatrzymany spędził wiele godzin w katowickiej prokuraturze. Zatrzymanego w sobotę na Śląsku podczas próby ucieczki do Chin. W domu Romana Rzetty znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto.
5: Długie przesłuchanie Romana Rzetty może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
5: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych. Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz Niemcy. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec według wyników sondażowych wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Zdaniem politologa Michała Maliszewskiego nie jest to niespodzianką. Ekspert powiedział w Polskim Radiu 24, że sukces AfD jest związany z odwoływaniem się do nostalgii za NRD.
8: Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
3: Drugie miejsce po AfD zajęła chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Dziś poznamy ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. A na Strękowej Górze w powiecie białostockim upamiętniono rocznicę bitwy pod Wizną. Była połowa polowa msza, uroczystości pod ruinami schronu i piknik historyczny. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały stawiły czoła wielokrotnie większym siłom niemieckim.
9: Rok, że polski żołnierz walczył o swój honor, ojczyznę.
10: Dziś oddajemy hołd naszym obrońcom.
11: Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
10: W dniach 7 do 10 września 1939 roku na tym odcinku żołnierze kapitana Ragnisa bronili się przed nawałą niemiecką, przed oddziałami 19 Korpusu Guderiana. Przez 3 dni skutecznie powstrzymując tę nawałę.
12: No ja przyjechałem sobie z Podkarpacia aż tutaj, także pierwszy raz jestem i podziwiam te miejsce. Także warto przekazać pokoleniom młodym.
13: Warto właśnie to pielęgnować.
14: I takie polskie termopile tutaj są.
10: Tam było 300 Spartan, tu jest 300 naszych żołnierzy, tam król Leonidas, tutaj kapitan Raginis. Jest to symbol obrony podczas września.
3: Po uroczystościach można było obejrzeć rekonstrukcję walk, do których doszło na Strękowej Górze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: W nocy może przelotnie popadać na północnej części Polski. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia utrzymają się opady deszczu na północy, a na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni w całym kraju. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 989 hektopaskali znad północnej Rosji przemieszcza się na północny wschód. Wyż 1027 hektopaskali znad południowo-zachodniej Polski rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy i Zatoka Pomorska. Tam wiatr zachodni skręcający na południowy 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 miejscami w porywach do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki.

mniej więcej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

wiodą debile, tyle, baw się dobrze, tyle. Ode mnie i chłopaków, niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi i Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z oddziału toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rodzina, przyjaciele, fani i świat kina pożegnają dziś aktora Jana Frycza. Świecka uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o 11 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
7: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
8: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
7: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
8: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest gdzieś wpisany w ten zawód.
7: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Prezydent podziękował rolnikom za ich trud i gwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Karol Nawrocki wziął udział w dożynkach jasnogórskich. Podczas nich przypomniał też o inicjatywie ustawodawczej o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
9: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem.
6: Prezydent mówił też o ustawie o zakazie sprzedaży polskiej ziemi. Przyznał, że choć Sejm to prawo przyjął, to w okrojonej wersji. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował poradnik dla rodziców. Początek roku szkolnego oznacza dla dzieci więcej siedzenia w ławce, przy biurku czy przed ekranem. To może sprzyjać wadom postawy i powodować dolegliwości bólowe. Dlatego w internetowym poradniku pacjenta można znaleźć praktyczne wskazówki, zapewnia rzecznik podkarpackiego NFZ-u Rafał Ślisz.
10: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły, można znaleźć w poradniku pacjenta na stronie internetowej NFZ.
6: A w nim znajdują się też informacje m.in. o szczepieniach przeciw HPV, leczeniu stomatologicznym czy kryzysach psychicznych u najmłodszych.
11: To są aktualności jedynki.
6: W stolicy Serbii i Belgradzie odbędzie się pogrzeb Ratka Mladića, byłego dowódcy armii bośniackich Serbów, skazanego przez Międzynarodowy Trybunał na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Uhonorowanie postaci nazywanej rzeźnikiem Bałkanów budzi protesty w całej Europie.
12: Mladić został uznany za jednego z głównych odpowiedzialnych za masakrę w Srebrenicy w 1995 roku, gdzie zamordowano około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców. Odpowiadał także za oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tysięcy osób. Pogrzeb, który może mieć elementy uroczystości państwowej, wywołuje zdecydowaną reakcję Europy. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos odwołała planowaną wizytę w Serbii, podkreślając, że publiczne gloryfikowanie skazanego zbrodniarza jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. Według Kos sposób, w jaki Serbia podejdzie do pogrzebu Mladića, będzie ważnym testem jej drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Również Rada Europy wezwała władze Serbii i Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny do przeciwdziałania gloryfikacji Mladića. Jej komisarz do spraw praw człowieka podkreślił, że nie jest to chroniona forma wypowiedzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: Na koniec powracamy do kraju. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w 28. Marszu Jamników w Krakowie. Oprócz pochodu właściciele psów mogli zatrzymać się przy stoiskach eksperckich i wziąć udział w konkursie.
13: Rozszczekany pochód wyruszył z Bramy Floriańskiej w samo południe. Psów, właścicieli i widzów było jednak tylu, że ostatni uczestnicy weszli na rynek główny dopiero po 50 minutach od rozpoczęcia. W trakcie marszu behawioryści wytypowali 5 par jamników z opiekunami, którzy walczyli na scenie o tytuł jego psiej mości. Wygrał pies Tobi ze swoim panem Konradem z Warszawy.
14: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać.
13: Mimo ogromnych tłumów uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
15: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie. Fajna integracja z innymi pieskami.
13: Marsz Jamników wrócił na rynek główny w Krakowie po 7 latach przerwy.
6: A tematem zajęła się Aleksandra Sobczak z Radia Kraków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
6: Noc chłodna, na termometrach od 6 do 11 stopni, lokalnie możliwe opady deszczu na północy kraju. Tam też może popadać w ciągu dnia, a temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
11: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
17: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mijąc mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z oddziału toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Brak konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Nie mówili o nim, a w oficjalnych deklaracjach po spotkaniach w Kijowie ani amerykańscy wysłannicy, ani prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski wczoraj rozmawiał z przedstawicielami USA, Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wcześniej w sobotę Amerykanie odwiedzili Moskwę. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne.
1: Chociaż Jared Kushner jako główny cel w negocjacji wymienił osiągnięcie ustaleń co do pokoju jeszcze przed zimą, to jednocześnie zaznaczył, że nie ma gwarancji, że uda się tego dokonać. Na pewno ważnym krokiem do pokoju byłoby spotkanie na poziomie prezydentów. Tego domaga się Wołodymyr Zełenski. Aktualna pozostaje kwestia terytorialna. Tak złożone sprawy mogą być rozwiązywane tylko na poziomie przywódców. Rosja tymczasem chce nie tylko tych ziem, które udało się jej zagrabić, ale też zgłasza pretensje do całości Donbasu i innych wschodnich obwodów. Obecność amerykańskich negocjatorów w Kijowie pozytywnie odczuli zwykli mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Na czas rozmów Rosjanie wstrzymali ostrzał Kijowa. Wołodymyr Zełenski żartował, że pod tym względem Steve Witkoff i Jared Kushner są nawet bardziej skuteczni niż amerykańskie systemy Patriot. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polscy producenci stali wyjdą dziś na ulice Brukseli. Wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście przeciwko ograniczaniu konkurencyjności przemysłu w związku z napływem stalowych wyrobów z Azji. O proteście mówił prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką.
2: Branża stalowa alarmuje, że choć Europa coraz mocniej chroni własną stal przed tą importowaną, to jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów stalowych spoza Unii.
3: Uwagę na pewien paradoks.
2: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski powiedział mi, że europejscy producenci mebli, maszyn AGD czy części samochodowych ponoszą wysokie koszty w związku z unijną polityką klimatyczną, a z tym zagraniczni konkurenci nie zawsze muszą się mierzyć.
3: Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza. Czyli prawdziwe serce gospodarki.
2: Protest rozpocznie się około 11 w samym sercu europejskiej dzielnicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: A w aktualnościach teraz Kraków. Miejska Komisja Wyborcza ma ogłosić oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Aby znaleźć się na karcie do głosowania, trzeba było zebrać 3000 ważnych podpisów poparcia od mieszkańców Krakowa. Listy do Miejskiej Komisji złożyło łącznie 12 kandydatów, a wybory odbędą się 27 września. O szczegółach Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków.
4: Na kartach do głosowania wyborcy na pewno znajdą nazwisko Aleksandry Owce, Moniki Piątkowskiej, Jana Hoffmana i Michała Drewnickiego. To oni zostali zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą jako pierwsi. W piątek wieczorem komisja ogłosiła, że w walce o Kraków weźmie udział także Łukasz Gibała. Radny, przypomnę, musiał dozbierać podpisy, bo część pierwotnie złożonych okazała się nieważna. Nadal ważą się losy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Kraków, mimo złożonych ponad 4000 podpisów, politykowi zabrakło 50 ważnych do oficjalnej rejestracji. Miejska Komisja wciąż jest w trakcie liczenia głosów Mariana Banasia, Darii Gosek-Kopiołek, Sławomira Pietrzyka i Michała Klimka. Na kartach do głosowania mieszkańcy na pewno nie znajdą Marty Ratuszyńskiej i Stanisława Kułacha. Te osoby złożyły bowiem zbyt małą liczbę podpisów. Miejska Komisja ma ogłosić oficjalną listę kandydatów po godzinie 18 na konferencji prasowej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na koniec niepokojące dane od lekarzy. W czasie wakacji przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Wypoczynek sprzyja spożywaniu trunków wyskokowych, a po alkohol sięgają często bardzo młodzi ludzie, zauważa Natalia Pawlas, kierująca oddziałem toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
6: Marzące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa, z drugiej strony czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnowieckiego Szpitala miał, uwaga, 8,3 promila alkoholu w organizmie. Taki stan oczywiście zagraża życiu. Może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i krążenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie deszczowy w północnych regionach Polski, w innych częściach kraju przeważnie pogodnie, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 do 18 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z oddziału toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. AfD wygrała w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale nie udało jej się zdobyć bezwzględnej większości w Landtagu. Tak wynika z oficjalnych wyników przekazanych przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą. We wczorajszych wyborach Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce uzyskała rządząca dotychczas CDU z wynikiem 17,2%.
7: Wszystko teraz jest trudne do przewidzenia. Jesteśmy na krawędzi. Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 40% głosów na Alternatywę pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy. Będąc tutaj, chcemy pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy wystarczająco solidarni. Osoby, z którymi rozmawiałem na rynku przed Magdeburską Katedrą, nie kryły, że w momencie przejęcia władzy przez AfD samodzielnie lub nawet w koalicji wyprowadzą się z Saksonii-Anhalt.
6: Z mieszkańcami tego regionu rozmawiał Paweł Turski. Rozmowy amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Zdaniem politologa Romana Bakera rozwiązania pokojowe są możliwe, ale tylko kiedy Ukraina i Rosja zgodzą się, że w tej wojnie nie ma wygranych. Ekspert przypominał w polskim Radiu 24 stanowisko Białego Domu, według którego Rosja ma tyle samo do stracenia co Ukraina.
8: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
6: Według nieoficjalnych medialnych doniesień we wczorajszych rozmowach w Kijowie wzięli też udział doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
9: To są aktualności jedynki.
6: Mają dotyczyć czasu pracy i zarobków lekarzy. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia trafiły do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
10: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
11: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
10: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
12: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
10: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
11: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
10: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. Bezzałogowce wykorzystuje już Straż Pożarna, Policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć w pracy leśników.
13: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
14: Podczas specjalnej prezentacji firma Agrodron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne. Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
13: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
14: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
13: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
6: Opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
9: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Jest 22. Do jutra włącznie w katowickiej prokuraturze potrwa przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Mijają 3 miesiące od wprowadzenia obowiązku posiadania kasku przez rowerzystów do 16 roku życia. Śląska Policja podsumowała, ile wykryła związanych z tym wykroczeń. Znamy raport Polskiej Izby Turystyki na temat ulubionych zagranicznych kierunków na urlop. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto jest zaplanowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. W tym tygodniu zatrzymano 4 osoby związane z giełdą kryptowalut. Ostatnia z nich, Roman Rzet, zaczął dziś zeznawać w katowickiej prokuraturze. Jutro też będzie przesłuchiwany. Marcin Kierwiński mówił w TVP Info, że prokuratura rozpracowała środowisko związane z Zonda Krypto.
2: Coraz więcej faktów wynika także z tych czynności, które już zostały dokonane. Pewnie sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą Zonda Krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
0: Na razie tymczasowo aresztowano na 3 miesiące 3 podejrzanych. Annę P., Jaromira W. i Rafała Z. Pod koniec sierpnia zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Prawie 100 osób poniżej 16 roku życia nie zastosowało się do obowiązku posiadania kasku jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną. Śląska Policja podsumowała 3 pierwsze miesiące od wejścia w życie tych przepisów. Młodsza aspirant Barbara Pluta podkreśla, że ochrona głowy jest ważna bez względu na wiek.
3: Gdybyśmy jednak sami dbali o swoje życie, o swoje zdrowie, kask ratuje życie. Nieważne, czy mamy 15, 20 czy 50 lat, głowy wszyscy mamy tak samo narażone na poważne zdarzenia, które wynikają z upadku, czy to z hulajnogi, czy to z roweru.
0: Za brak kasku u osoby poniżej 16 roku życia jadącej hulajnogą elektryczną lub rowerem grozi 100-złotowy mandat.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Turcja, Egipt i Grecja to najchętniej wybierane przez Polaków kierunki na urlop. Raport na ten temat przedstawiła Polska Izba Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdziemy też Hiszpanię, Bułgarię, Cypr, Maltę i Chorwację. Wybór miejsca zależy od pogody i stosunku jakości do ceny, mówi Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
4: Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku.
0: Z raportu wynika, że Polacy najczęściej wybierają opcję all inclusive na 7 lub 8 dni. Za wakacje płacą średnio 3200 zł na osobę. Cieszyn planuje ponowną wymianę nawierzchni w Parku Świętej Trójcy. Poprzednia, 2 lata temu, została wykonana z nawierzchni mineralnej. Okazało się jednak, że deszcz wyrządzał szkody już w trakcie realizacji prac. Wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major przekonuje, że miasto już wcześniej zabiegało o zastosowanie innego materiału. Nie dostało jednak takiej zgody. Teraz pojawiła się ze strony konserwatora zabytków. Miasto czeka jeszcze na zgodę Ministerstwa Funduszy związaną z finansowaniem rewitalizacji zakończonej 2 lata temu. Nowa nawierzchnia ma być z kostki granitowej. Jeśli pogoda dopisze i zgoda z resortu przyjdzie szybko, alejki zostaną przebudowane jeszcze w tym roku. W nocy temperatura minimalna około 6-9 stopni. Bez opadów. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Ma być słonecznie, choć późnym popołudniem zachmurzenie może wzrosnąć.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. AfD wygrała w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale nie udało jej się zdobyć bezwzględnej większości w Landtagu. Tak wynika z oficjalnych wyników przekazanych przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą. We wczorajszych wyborach Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce uzyskała rządząca dotychczas CDU z wynikiem 17,2%.
1: Wszystko teraz jest trudne do przewidzenia. Jesteśmy na krawędzi. Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 40% głosów na Alternatywę pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy. Będąc tutaj, chcemy pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy wystarczająco solidarni. Osoby, z którymi rozmawiałem na rynku przed Magdeburską Katedrą, nie kryły, że w momencie przejęcia władzy przez AfD samodzielnie lub nawet w koalicji wyprowadzą się z Saksonii-Anhalt.
0: Z mieszkańcami tego regionu rozmawiał Paweł Turski. Rozmowy amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Zdaniem politologa Romana Bakera rozwiązania pokojowe są możliwe, ale tylko kiedy Ukraina i Rosja zgodzą się, że w tej wojnie nie ma wygranych. Ekspert przypominał w Polskim Radiu 24 stanowisko Białego Domu, według którego Rosja ma tyle samo do stracenia co Ukraina.
2: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
0: Według nieoficjalnych medialnych doniesień we wczorajszych rozmowach w Kijowie wzięli też udział doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
3: To są aktualności jedynki.
0: Mają dotyczyć czasu pracy i zarobków lekarzy. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia trafiły do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
4: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
5: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
4: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
6: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
4: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
5: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
4: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. Bezzałogowce wykorzystuje już Straż Pożarna, Policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć w pracy leśników.
7: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
8: Podczas specjalnej prezentacji firma AgroDron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne. Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
7: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
8: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
7: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Wieści i czas w Radiu Katowice na informacje. W skrócie Łukasz Łaskawiec.
2: Wczoraj do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzono Romana Rzet w celu przeprowadzenia czynności w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że czynności będą kontynuowane w poniedziałek. Dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Polscy producenci stali wyjdą dziś na ulice Brukseli. Wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście przeciwko ograniczaniu konkurencyjności przemysłu w związku z napływem stalowych wyrobów z Azji. Zaplanowano m.in. przejazd konwoju ciężarówek przez miasto. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Twórca licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru, zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Teraz trochę o pogodzie. Choć poranek jest chłodny, bo aktualnie na termometrach do 7 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia temperatura sięgnie 24 stopni. Wakacje niestety za nami, ale według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na chwilę wrócą jeszcze lato i upał. Już jutro do 28 stopni Celsjusza, a w środę w województwie śląskim nawet 30 kresek powyżej zera. Od czwartku ochłodzenie.
1: A to ochłodzenie od czwartku to jest pewne?
2: Pewne do 18-19 stopni.
1: Akurat jak się w Tatry...
2: Wciąż będzie ciepło.
1: Akurat jak się w Tatry wybieram w weekend. Proszę coś z tym zrobić. Łukasz Łaskawiec, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Informacje punktualnie o 7.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Bo my wciąż w pracy dla Państwa. Autoradio w Radiu Katowice, Anna Juśkiewicz.
4: Witam Państwa. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, ale je mamy. Na A1 między innymi spowolnienie jazdy między Bobrownikami a Ożarowicami w kierunku Łodzi i w kierunku Gliwic również powodem są prace drogowe. Mamy też spowolnienia na drodze krajowej numer 94 na wysokości Michałkowic. To jest droga, która prowadzi Szczeladzi do Bytomia i odwrotnie. Prace utrzymaniowe też na autostradzie A4 w Katowicach na wysokości 337 km. To w okolicach mniej więcej AWF. Te prace potrwają do godziny 17. W związku z prowadzoną wymianą uszkodzonych barier energochłonnych występują krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Są to wprawdzie roboty szybko postępujące, to jednak zajmują lewy pas ruchu jezdni w kierunku Krakowa, więc ostrzegamy Państwa, przypominamy o tym. Przypominam również numer telefonu do nas 691 400 400, bo być może się przyda 691 400 400.
1: Proszę skorzystać z tego numeru, jeżeli na drodze zauważą Państwo coś niepokojącego. Autoradio powróci tuż przed 7. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
7: Aktualności jedynki.
6: Anna Kowalczyk.
7: I Andrzej Kocjan. Historyczne zwycięstwo skrajnej prawicy w Niemczech w wyborach w Saksonii-Anhalcie. AfD miażdży CDU kanclerza Merca.
6: Wspólnik założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto w prokuraturze. Drugi dzień przesłuchania Romana Rzet.
7: Czy małże i glony mogą być hodowane w Bałtyku? Pomoże to ocenić sonar, który pływa w okolicach rowów.
6: Skrajnie prawicowa AfD wygrywa wybory w niemieckim landzie Saksonii-Anhalt, ma gigantyczną przewagę nad rywalami.
7: To historyczne zwycięstwo nie daje jednak alternatywie dla Niemiec możliwości samodzielnych rządów. O możliwych koalicjach nasz korespondent Adam Górczewski.
8: 44% poparcia dla alternatywy dla Niemiec ogłoszone tuż po zamknięciu lokali wyborczych jako prognozowany wynik wywołało ogromny entuzjazm w sztabie wyborczym AfD. I potwierdziło się w nocy po zliczeniu 99% głosów. Lepszy od przedwyborczych sondaży wynik nie dał jednak większości mandatów w Landtagu. Do lokalnego parlamentu wejdzie jednak prorosyjski BSW, czyli Sojusz za Rywagenknecht. Przekroczenie przez tę partię 5% sprawiło, że AfD ma potencjalnego koalicjanta. Oba ugrupowania wyraziły już chęć rozmów. Współpracę proponowała wcześniej za Rywagenknecht. Alice Weidel, szefowa alternatywy dla Niemiec, stwierdziła wieczorem, że to interesująca możliwość. Z rezultatu wyborów wynik wynika, że HDC, socjaldemokraci, zieloni i skrajna lewica nie są w stanie, nawet łącząc wszystkie siły, stworzyć większościowej koalicji przeciwko skrajnej prawicy. Z Magdeburga Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt pilnie obserwuje Europa. Z gratulacjami już pospieszyła skrajna prawica w Hiszpanii.
7: Premier Donald Tusk, komentując wybory w niemieckim Landzie, napisał na platformie X, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. Dodał, że trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS-cie.
6: Bez przełomu w rozmowach o pokoju między Rosją a Ukrainą wysłannicy Donalda Trumpa wczoraj rozmawiali w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dzień wcześniej spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem.
7: Politolog Roman Becker mówi, że amerykański prezydent wysłał Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa do Rosji i Ukrainy właśnie teraz, bo potrzebuje sukcesu.
6: Gość Polskiego Radia 24 dodaje, że Rosja według Białego Domu ma równie wiele do stracenia co Ukraina.
9: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
7: A według nieoficjalnych doniesień w rozmowach w Kijowie mieli brać udział również doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
6: Prawdopodobnie dziś będą zarzuty dla Romana Rzet, wspólnika zaginionego twórcy zonda krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend.
7: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany chciał uciec z kraju.
10: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc no zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
6: Roman Rzet był wczoraj przez wiele godzin przesłuchiwany. Ciąg dalszy tego przesłuchania prawdopodobnie dzisiaj.
7: A wcześniej na 3 miesiące do aresztu trafiło troje podejrzanych: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. A pod koniec sierpnia zatrzymano też i aresztowano prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
11: To są aktualności jedynki.
6: Prezydent podziękował rolnikom za codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie.
7: Mówił, że rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
12: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo.
6: Dożynki jasnogórskie to jedna z największych uroczystości w Częstochowie. Każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
7: Nadmorskie rowy przemierzają się do ekologicznej hodowli małżej glonów. Czy będzie możliwa? Pomoże ocenić nowoczesny sonar.
6: Boja z takim urządzeniem już pojawiła się na wodach Bałtyku. Zbiera dane m.in. o temperaturze, zasoleniu i falowaniu morza.
7: Na razie to etap badań i zbierania informacji, tłumaczy wójt gminy Ustka Rafał Konon.
13: Zanim zaczniemy myśleć o jakichkolwiek nowych warunkach wykorzystywania morza, najpierw musimy dobrze poznać jego warunki. Ten monitoring pozwoli nam zebrać dane i sprawdzić, czy okolice rowów nadają się w przyszłości do prowadzenia pilotażowych działań związanych z mikrofizyczną akwakulturą. Chodzi o to, o hodowlę małży, hodowlę glonów, które są dalej wykorzystywane w rolnictwie, w kosmetologii.
6: Projekt w całości finansuje Unia Europejska.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Środkowa Magdalena Jurczyk nie kryła rozczarowania.
15: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze, 2 przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam grałyśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej nieudanego Vienela, grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
14: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wówczas wywalczyły trzecią pozycję. A mistrzyniami Europy zostały siatkarki Turcji. Obroniły tytuł wywalczony 3 lata temu. W rozegranym w Stambule finale pokonały Włoszki 3-2. Jagiellonia Białystok pokonała z kolei Śląsk Wrocław w meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy 2-1. W pozostałych spotkaniach Lech Poznań wygrał z Rakowem Częstochowa 1-0, a Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Liderem tabeli jest Lech, ma 16 punktów. Punkt więcej od Legii Warszawa i Górnika Zabrze. W tenisowym wielkoszlamowym US Open do ćwierćfinału awansował Amerykanin Ben Shelton, który wcześniej w drugiej rundzie eliminował z turnieju Huberta Hurkacza. Tym razem w trzech setach pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. W turnieju kobiet awansowały za to dwie Amerykanki. Jessica Pegula, która w dwóch partiach wyeliminowała Rumunkę Sorana Kirstę oraz Emma Navarro po zwycięstwie z Rosjanką Mirą Andrejewą także w dwóch setach. O 17.30 do gry o awans do 1/4 finału przystąpi Iga Świątek, która się spotka z Chinką Chiwen Cheng.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
17: Pogoda.
7: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, na pozostałym obszarze kraju przeważnie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-22 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
17: Klimat.
7: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, jedynie w kilku miejscach kraju dobra. 13% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczy ono obszaru Wieprza od Bystrzenicy do ujścia w województwie zachodniopomorskim.
17: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

Nie mam konta. Słucham? Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Wieści i czas w Radiu Katowice na informacje. W skrócie Łukasz Łaskawiec.
2: Wczoraj do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzono Romana Rzet w celu przeprowadzenia czynności w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że czynności będą kontynuowane w poniedziałek. Dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Polscy producenci stali wyjdą dziś na ulice Brukseli. Wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście przeciwko ograniczaniu konkurencyjności przemysłu w związku z napływem stalowych wyrobów z Azji. Zaplanowano m.in. przejazd konwoju ciężarówek przez miasto. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Twórca licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego teatru, zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Teraz trochę o pogodzie. Choć poranek jest chłodny, bo aktualnie na termometrach do 7 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia temperatura sięgnie 24 stopni. Wakacje niestety za nami, ale według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na chwilę wrócą jeszcze lato i upał. Już jutro do 28 stopni Celsjusza, a w środę w województwie śląskim nawet 30 kresek powyżej zera. Od czwartku ochłodzenie.
1: A to ochłodzenie od czwartku to jest pewne?
2: Pewne do 18-19 stopni.
1: Akurat jak się w Tatry...
2: Wciąż będzie ciepło.
1: Akurat jak się w Tatry wybieram w weekend. Proszę coś z tym zrobić. Łukasz Łaskawiec, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Informacje punktualnie o 7.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 września, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
4: Historyczne zwycięstwo AfD w Niemczech. Skrajna prawica ma ogromną przewagę, ale bez większości.
5: Dwa dni rozmów o pokoju dla Ukrainy, ale bez konkretów. Rosja nie ustępuje w sprawie terytoriów.
4: Coraz więcej zatruć alkoholem na Śląsku. Rekordzista miał ponad 8 promili.
5: Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Ma ogromną przewagę, ale nie będzie mogła samodzielnie rządzić w tym landzie.
4: W Magdeburgu, w stolicy Saksonii-Anhalt, jest wysłannik Trójki Paweł Turski. Pawle, powiedz, czy brak samodzielnej większości oznacza, że skrajna prawica nie przejmie władzy?
6: AfD wciąż ma szansę przejąć władzę. Prorosyjskiemu ugrupowaniu brakuje do większości 3 mandatów. Pierwszą opcją dla alternatywy jest współpraca z lewicowym prorosyjskim sojuszem Sary Wagenknecht, który ma 5 mandatów. Możliwy jest też drugi scenariusz. Mówił o nim główny kandydat alternatywy Ulrich Zygmunt, który wierzy, że polityczna zmiana jest możliwa.
7: Chcemy dokonać tego tylko z kimś, kto jest również gotów stawić czoła fundamentalnym problemom. Jeśli taki demokratyczny obóz nie istnieje w Landtagu Saksonii-Anhalt, to nie wykluczamy opcji, w której osiągniemy to dzięki pojedynczym posłom. Jednak jedno jest pewne. My pozostaniemy wierni sobie, nie będziemy się godzić na żadne kompromisy.
6: Sytuacji, w której najprawdopodobniej deputowani CDU przechodzą do AfD, boją się najbardziej przedstawiciele prodemokratycznego obozu. Scenariusz ten jest realny. Pewni politycy CDU w innych wschodnich landach, chociażby w Turyngii, współpracują z AfD. O tym jednak, która z opcji, czy współpraca z sojuszem, czy z deputowanymi, stanie się faktem, dowiemy się nie w ciągu najbliższych godzin, lecz tygodni.
5: To był Paweł Turski. Dziękujemy za relację.
4: Brak konkretnych ustaleń co do pokoju na Ukrainie. Nie mówili o nich w oficjalnych deklaracjach po spotkaniach w Kijowie ani amerykańscy specjalni wysłannicy, ani prezydent Ukrainy.
5: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Jaredem Kushnerem i Steven Witkoffem. Wcześniej Amerykanie byli w Moskwie. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Chociaż Jared Kushner jako główny cel w negocjacji wymienił osiągnięcie ustaleń co do pokoju jeszcze przed zimą, to jednocześnie zaznaczył, że nie ma gwarancji, że uda się tego dokonać. Na pewno ważnym krokiem do pokoju byłoby spotkanie na poziomie prezydentów. Tego domaga się Wołodymyr Zełenski. Aktualna pozostaje kwestia terytorialna. Tak złożone sprawy mogą być rozwiązywane tylko na poziomie przywódców. Rosja tymczasem chce nie tylko tych ziem, które udało się jej zagrabić, ale też zgłasza pretensje do całości Donbasu i innych wschodnich obwodów. Obecność amerykańskich negocjatorów w Kijowie pozytywnie odczuli zwykli mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Na czas rozmów Rosjanie wstrzymali ostrzał Kijowa. Wołodymyr Zełenski żartował, że pod tym względem Steve Witkoff i Jared Kushner są nawet bardziej skuteczni niż amerykańskie systemy Patriot. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Dziś ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.
5: O współpracę w śledztwie dotyczącym zonda krypto apeluje do Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości. Zeznań szefa giełdy ma wynikać, że Ziobro przyjmował od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych.
4: Prokuratura ma dowody, że Zbigniew Ziobro jest zamieszany w sprawę zonda krypto, powiedział w TVP Info Waldemar Żurek.
9: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników. Apeluję do Zbigniewa Ziobry. Zawsze ta osoba, która przychodzi do prokuratury, pokazuje dowody, może liczyć zawsze przed sądem na łagodniejsze traktowanie.
5: Sam były minister przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy złotych darowizny od Krala.
4: Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
5: Na Śląsku przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowuje minione wakacje szefowa oddziału toksykologii szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
4: Lato, wypoczynek i długie weekendy sprzyjają spożywaniu trunków wyskokowych. Po alkohol sięgają bardzo młodzi ludzie, zauważa profesor Natalia Pawlas.
10: Mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
5: Rekordzista w szpitalu Świętej Barbary miał 8,3 promila alkoholu w organizmie.
4: O 16 mija termin niezwykle ważny dla osób, które zbierały podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta Krakowa. Chodzi o 11 osób.
5: Pełnomocnicy komitetów tych kandydatów muszą zniszczyć listy poparcia, na których są wrażliwe dane osobowe. Ale to nie wszystko, wyjaśnia Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
11: Musi być sporządzony protokół zniszczenia, który to protokół pełnomocnik wyborczy niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Są zobowiązani, aby takie protokoły do Miejskiej Komisji dostarczyć, żeby tutaj już nie było żadnych wątpliwości, co stało się z tymi danymi osobowymi.
4: Do tej pory Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 5 kandydatów.
5: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5:05, a to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Polskie siatkarki przegrały mecz o brąz Mistrzostw Europy. Na drodze do podium Magdy Stysiak i koleżanek stanęły Serbki, które wygrały 3-1.
14: Ciężko mi teraz po meczu powiedzieć coś tak na gorąco. Nie jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. 3 meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki.
13: W Stambule złoto wywalczyły reprezentantki Turcji po wygranej z Włoszkami 3-2. Za chwil kilka wrócimy do tego tematu. W piłkarskiej ekstraklasie 7. kolejka, w niej Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Trener medalików Dawid Szulczek z uznaniem o rywalach.
15: W ostatnich 3 spotkaniach graliśmy z drużynami, które zdobyły medale w poprzednim sezonie i było to widoczne w naszej grze. Natomiast dzisiaj było widać, że graliśmy z mistrzem i z drużyną, która zanotowała duży progres w tych ostatnich 2 sezonach. 2 mistrzostwa dzisiaj też pokazali, szczególnie po przerwie, że trochę odjeżdżają innym drużynom w ekstraklasie.
13: Lech utrzymał się na pozycji lidera z punktem przewagi nad Legią Warszawa, która wczoraj przy Łazienkowskiej 3 uroczystym meczem gwiazd klubu świętowała 110. rocznicę powstania legionowej drużyny. Jeszcze w Ekstraklasie przy niedzieli grali w Krakowie. Kraksa uległa Górnikowi Zabrze 0-1. Wieczorem Jagiellonia okazała się lepsza w Białymstoku od Śląska Wrocław 2-1. W czarnym sporcie czas na półfinały. W pierwszym z nich żużlowcy Motoru Lublin ulegli u siebie Presowi Toruń 42-48. Unia Leszno przegrała ze Spartą Wrocław 35-55. Rewanże 13 września. Wracając jeszcze do wydarzeń lekkoatletycznych na diamentowej lidze. Wielkie niespodzianki to mało powiedziane. Mateusz Kołodziejski wygrał skok w zwyż wynikiem 2,28 m, a Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy, jakby nie było, była najszybsza na 1,5 km z rekordem Polski i najlepszym wynikiem na świecie w tym sezonie 3,54,05.
16: Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Myślę, że ten sezon nie mógł lepiej się potoczyć i ten start tylko pokazuje, w jakiej formie byłam i czekałam ten bieg od bardzo dawna i cieszę się, że pokazuje tę dobrą dyspozycję systematycznie i no bardzo się cieszę, jestem cały czas w szoku, ale myślę, że to dopiero początek.
13: Serwis sportowy w Trójce za godzinę, a za kwadrans wrócimy do występu naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W tym tygodniu czekają nas jeszcze gorące dni, taki oddech lata. Na przykład w środę pół Polski doczeka ponad 30 stopni Celsjusza. A dziś w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół około 20 stopni. Szykuje się przewaga chmur, ale raczej bez opadów.
17: Na program zaprosił jego sponsor.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie na krajowej drodze 44 w Śmiłowicach, korek w kierunku Mikołowa. Zwalniamy też w Mikołowie między Mikołowem a Katowicami na krajowej drodze numer 81, czyli na Wiślance. W Warszowicach na tej samej drodze mamy utrudnienia w ruchu. To na skrzyżowaniu Wiślanki z ulicami Krótką i Gajową, a powodem są prace drogowe. Ich zakres obejmuje modernizację układu drogowego oraz budowę sygnalizacji świetlnej. Możliwe są zwężenia i ograniczenia prędkości w rejonie placu budowy. Problemy w tym miejscu potrwają długo, bo do końca października tego roku, o czym będziemy Państwu co jakiś czas przypominać. Wydłuża się też korek między Jaworznem a Sosnowcem w okolicach outletu w kierunku Mysłowic. To krajowa droga 79. Nadal też zwalniamy na autostradzie A4 w Mysłowicach, jadąc w kierunku Katowic. To w okolicach węzła Brzęczkowice. Coraz dłuższy korek na drodze krajowej 86 w Tyskim Czułowie w kierunku Katowic, na południu regionu spowolnienia na krajowej drodze 52 w Kozach koło Bielska.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
2: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce, czekam.

0: się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś pas grą, drap masuj miziaj mnie, drap masuj miziaj mnie.

0: I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

czasie tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu.

podlasiak. Piję wodę ze strumienia, w cieniu dębu modlę się.

0: Jest ósma. Lotnisko w Pyrzowicach idzie na rekord. Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu obsłużyło ponad milion pasażerów. Prokuratura prawdopodobnie dziś przedstawi zarzuty Romanowi Rze. To kolejna osoba zatrzymana w aferze Zonda Krypto. Dziś ma ruszyć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie komendy pod koniec 2022 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W trakcie tegorocznych wakacji po raz pierwszy w historii Katowice Airport przekroczyło granicę miliona pasażerów obsłużonych w ciągu jednego miesiąca. Wynik ten odnotowano zarówno w lipcu, kiedy obsłużono 1 030 000 pasażerów, jak i w sierpniu 1 060 000. To prawie 160 tysięcy więcej w porównaniu z wakacjami w ubiegłym roku. Wyniki portu przedstawił na antenie Radia Katowice prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Cała rozmowa jest do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Przypominam adres radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prokuratura prawdopodobnie dziś przedstawi zarzuty Romanowi Rze. To wieloletni współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, którą później przekształcono w Zonda Krypto. Romana Rze zatrzymano w weekend na terenie województwa śląskiego.
2: Podczas aresztowania Romana Rze śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki, a także wartościowe przedmioty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany zamierzał uciec do Chin.
3: To spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją.
2: Działanie organów ścigania ostro krytykuje opozycja, mówi europosłanka PiS Anna Zalewska.
4: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami.
2: Przedstawiciele koalicji rządzącej odpowiadają, że śledczy muszą bezkompromisowo rozliczyć zarówno przestępstwa finansowe, jak i nielegalny lobbying.
5: Na pewno prokuratura bardzo skutecznie, z wielkim zaangażowaniem i determinacją próbuje wyjaśnić tę sprawę,
2: powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman. W ramach prowadzonego śledztwa wcześniej aresztowani zostali m.in. prezes PKL Radosław P., a także trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy.
0: Te informacje zebrał Arkadiusz Augustyniak. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania Zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca Zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
6: Poruszyłam temat uporządkowania i udalicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. W Warszawie ma się dziś rozpocząć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika w siedzibie komendy głównej policji pod koniec 2022 roku. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu w styczniu ubiegłego roku. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w listopadzie 2025 roku, ale od tamtego czasu ten termin był wielokrotnie przekładany. Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie komendy. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Oskarżono go o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Jarosław Szymczyk twierdził, że otrzymał granatniki na Ukrainie od szefów tamtejszych służb. Według niego miały być zużyte. 8:04 na zegarze. Mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie przez większość dnia małe. Po południu zacznie wzrastać do dużego. O poranku przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Będzie dziś ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne powoli spada. Jest obecnie wysokie i wynosi 1027 hektopaskali.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie na krajowej drodze 44 w Śmiłowicach, korek w kierunku Mikołowa. Zwalniamy też w Mikołowie między Mikołowem a Katowicami na krajowej drodze numer 81, czyli na Wiślance. W Warszowicach na tej samej drodze mamy utrudnienia w ruchu. To na skrzyżowaniu Wiślanki z ulicami Krótką i Gajową, a powodem są prace drogowe. Ich zakres obejmuje modernizację układu drogowego oraz budowę sygnalizacji świetlnej. Możliwe są zwężenia i ograniczenia prędkości w rejonie placu budowy. Problemy w tym miejscu potrwają długo, bo do końca października tego roku, o czym będziemy Państwu co jakiś czas przypominać. Wydłuża się też korek między Jaworznem a Sosnowcem w okolicach outletu w kierunku Mysłowic. To krajowa droga 79. Nadal też zwalniamy na autostradzie A4 w Mysłowicach, jadąc w kierunku Katowic. To w okolicach węzła Brzęczkowice. Coraz dłuższy korek na drodze krajowej 86 w Tyskim Czułowie w kierunku Katowic. Na południu regionu spowolnienia na krajowej drodze 52 w Kozach koło Bielska.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 września. Na zegarach 8. A na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
11: AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Prasa w Europie pisze o lawinie skrajnej prawicy.
12: Donald Trump jeszcze dzisiaj zadzwoni do Putina i Zełenskiego. Tematem będą weekendowe rozmowy o pokoju.
11: Pieszo, na rowerze i wózku. Sztafeta z Bytomia do Częstochowy ruszyła po mieszkania dla potrzebujących.
12: Saksonia-Anhalt może być pierwszym krajem związkowym w Niemczech z rządem skrajnej prawicy. Alternatywa dla Niemiec wygrała tam zdecydowanie wybory, choć większości mandatów nie zdobyła.
11: Nasz korespondent Adam Górczewski od mieszkańców Landu usłyszał zarówno radość, jak i obawy.
13: Może w końcu coś się zmieni. A gdzie zmiany są potrzebne? W polityce zdrowotnej, rodzinnej, w polityce społecznej, zagranicznej, w polityce gospodarczej. Nie ma praktycznie pola, gdzie nie potrzebowalibyśmy zmiany. Katastrofa. Mam oczywiście nadzieję, że ostatecznie tak się ułoży, że pozostałe partie się porozumieją i AfD nie dojdzie do władzy. Wyniki odzwierciedlają rzeczywistość w Landzie i nasze poglądy. W Saksonii-Anhalt pokazujemy, że potrzebna jest zmiana kulturowa w całych Niemczech. Musimy przejść to, co Francja, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Węgry. Oni wszyscy wybierają z różnych opcji, a my straciliśmy ostatnie 20 lat. W Saksonii-Anhalt znaleźliśmy się teraz w dobrym momencie.
12: Jedną z propozycji AfD są oddzielne klasy dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami. To bardzo niepokojące, przyznaje politolog Michał Maliszewski.
14: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem. Czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
11: Wybory są szeroko komentowane w Europie. Największe włoskie gazety wynik AfD nazywają lawiną skrajnej prawicy i oceniają, że wywołuje dreszcze w Unii. Według prasy Europa wkracza w rok strachu przed wyborami w kilku krajach.
12: Dzisiaj ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację przekazał portal Kyiv Independent.
11: Trump chce omówić weekendowe spotkania w Moskwie i Kijowie. W stolicach Rosji i Ukrainy byli Steve Witkoff i Jared Kushner. Przełomu nie ogłoszono.
15: Rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim amerykańscy wysłannicy nazwali merytorycznymi. Witkoff powiedział, że jest bardzo zachęcony i liczy na dobre rozwiązanie. Kushner przyznał, że wiele się w tej podróży nauczył, ale szczegółów nie ujawnił. Waszyngton dąży teraz do rozmów w trójkącie z Rosją. Zełenski podkreślił tymczasem, że każde porozumienie musi zawierać gwarancję bezpieczeństwa. Amerykańskie media skupiły się jednak na innym elemencie wizyty, na tonie, jakim Witkoff zwrócił się do Putina w Moskwie. Wysłannik Trumpa dziękował za gościnę i powiedział, że gdy przejdą na emeryturę, wspomnienia z tych spotkań będą dla nich najcenniejsze ze wszystkich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
12: Prawdopodobnie dzisiaj zarzuty usłyszy Roman Rzett, wieloletni współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, którą później przekształcono w zonda krypto.
11: Roman Rzett został zatrzymany w weekend na Śląsku, gdy próbował uciec do Chin.
16: Długie przesłuchanie Romana Rzett może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
17: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
16: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
11: Rząd podejmie czwartą próbę odrzucenia weta Karola Nawrockiego ustawy o kryptowalutach, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Minister dodał, że ostatnie działania prawicy pokazują, że woli ona tracić poparcie wyborców niż odrzucić prezydenckie weto.
18: Wszyscy widzimy, jak ta afera się rozwija i mimo to widzimy, że są środowiska polityczne, które no, dadzą życie, swoje polityczne życie, żeby tylko tego rynku nie regulować. To jest największy akt oskarżenia tak naprawdę wobec PiS-u i wobec Nawrockiego.
11: W piątek Sejmowi po raz trzeci nie udało się odrzucić weta prezydenta. Zabrakło 25 głosów.
12: Trasę z Bytomia do Częstochowy pokonają uczestnicy sztafety po dom całodobowego wsparcia. Pieszo, na rowerze, na motocyklu, na wózku inwalidzkim.
11: Celem jest zbiórka funduszy na budowę kolejnych mieszkań w domu całodobowego wsparcia.
19: Będą to mieszkania, w których nasi niepełnosprawni będą funkcjonować na co dzień. Będzie to dla nich miejsce takiego spokoju, odpoczynku. No wiadomo, jak w domu, z tym, że to nie będzie taki normalny dom ze względu na to, że będą pod całodobową opieką.
12: Mówiła koordynatorka sztafety Żaneta Mońka.
11: Sztafeta biegnie już od 30 minut, ma dotrzeć do celu około 16.
12: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport, sport, sport w Trójce o 8.05. Dariusz Urbanowicz.
20: Po ludzku się cieszymy, sportowo oczywiście szkoda. Polki skończyły Mistrzostwa Europy w siatkówce bez medalu. W meczu o brąz uległy Serbkom 1-3. Przystanie 0-2. Przebudziły się, wygrały set na 1-2, ale zrywu i umiejętności wystarczyło tylko na tyle. Magda Stysiak w emocjonalnym podsumowaniu.
21: My musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy. Nie wiem, czego brakowało, bo niepotrzebnie, łatwo powiedzieć niepotrzebnie, ale te dwa pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się, weszłyśmy i walczyłyśmy nadal. Wygrałyśmy seta i wiedziałyśmy, że kolejnego seta też trzeba zagrać i my walczyłyśmy. To nie jest tak, że my się poddałyśmy, walczyłyśmy do końca. Czego zabrakło, jest mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, muszę być lepiej.
20: Wielkie gratulacje się należą. Złoto dla gospodyń turnieju Turczynek, które w finale pokonały po tiebreaku mistrzyni olimpijskiej świata Włoszki. Od emocji siatkarskich zbytnio nie odpoczniemy. Mistrzostwa Europy mężczyzn dla reprezentacji Polski rozpoczną się w piątek o 15:00 meczem z Portugalią. Przenosimy się za ocean. Zaczyna się drugi tydzień nowojorskiego wielkiego szlema. Dziś szykuje się wielki rewanż za półfinał turnieju olimpijskiego sprzed 2 lat. Iga Świątek zagra z późniejszą złotomedalistką z Paryża, Qin Wenzheng.
22: Qin Wenzheng prezentuje swój najlepszy obecnie tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrały 6 meczów, zaczynając zmagania od kwalifikacji.
23: Now after, you know, 2-3 months,
22: teraz po 2-3 miesiącach w końcu czuję, że podczas występu w tym turnieju odnalazłam siebie. Powróciła moja siła ognia w trakcie rywalizacji. Potrafię na korcie porządnie krzyknąć, iść do przodu i znaleźć sposób na przeciwnika. Wcześniej po powrocie do grania po kontuzji nie było to łatwe. Mówiła na ostatniej konferencji prasowej chińska tenisistka. Czy w starciu z Igą Świątek szczęście Chinki wkrótce może się skończyć? W poprzedniej rundzie dokonała cudu, odrabiając stratę 0-5 w decydującym meczu z Madison Keys, co dało jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w karierze. Trudno jednak oczekiwać, by po takim wysiłku zdołała powtórzyć ten wyczyn w starciu z Polką, jedną z najbardziej dominujących i będących obecnie w świetnej formie tenisistek światowej czołówki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
20: Mecz Świątek dziś po południu po 17:00 stawką ćwierćfinał. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj 3 mecze. Mistrz Polski i lider w jednym, czyli Lech Poznań, pokonał Raków Częstochowa 1-0. Krakowia uległa Górnikowi Zabrze 1-2, tak samo jak Śląsk Wrocław na wyjeździe do Białegostoku, Jagiellonia Górą 2-1. Dziś na zakończenie 7. kolejki 2 spotkania. O 18:00 Wieczysta zagra z Zagłębiem, o 20:30 Pogoń z Wisłą Płock. I na Wyspach Everton zremisował z Manchesterem United 2-2. To chyba wielki sukces, prawda?
10: Gdzie?
20: Mogło być lepiej.
10: Można wygrywać przecież.
20: Arsenal wygrał z Chelsea 2-1. Barcelona rozbiła na wyjeździe Walencję 5-0. Juve Milan 1-1.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: I jeszcze będzie gorąco w tym tygodniu, jeszcze trójka z przodu nas czeka w środę na przykład, ale dziś rozgrzewka, dziś będzie około 20 stopni, 18 na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 24 na Opolszczyźnie. Szykuje się przewaga chmur, ale raczej bez opadów.
9: Na program zaprosił jego sponsor.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest ósma. Lotnisko w Pyrzowicach idzie na rekord. Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu obsłużyło ponad milion pasażerów. Prokuratura prawdopodobnie dziś przedstawi zarzuty Romanowi Ż. To kolejna osoba zatrzymana w aferze Zonda Krypto. Dziś ma ruszyć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie komendy pod koniec 2022 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W trakcie tegorocznych wakacji po raz pierwszy w historii Katowice Airport przekroczyło granicę miliona pasażerów obsłużonych w ciągu jednego miesiąca. Wynik ten odnotowano zarówno w lipcu, kiedy obsłużono 1 030 000 pasażerów, jak i w sierpniu, 1 060 000. To prawie 160 tysięcy więcej w porównaniu z wakacjami w ubiegłym roku. Wyniki portu przedstawił na antenie Radia Katowice prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Cała rozmowa jest do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Przypominam adres radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prokuratura prawdopodobnie dziś przedstawi zarzuty Romanowi Ż. To wieloletni współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, którą później przekształcono w Zonda Krypto. Romana Ż. zatrzymano w weekend na terenie województwa śląskiego.
2: Podczas aresztowania Romana Ż. śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki, a także wartościowe przedmioty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany zamierzał uciec do Chin.
3: Spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją.
2: Działanie organów ścigania ostro krytykuje opozycja. Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska.
4: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami.
2: Przedstawiciele koalicji rządzącej odpowiadają, że śledczy muszą bezkompromisowo rozliczyć zarówno przestępstwa finansowe, jak i nielegalny lobbying.
5: Na pewno prokuratura bardzo skutecznie, z wielkim zaangażowaniem i determinacją próbuje wyjaśnić tę sprawę.
2: Powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman. W ramach prowadzonego śledztwa wcześniej aresztowani zostali m.in. prezes PKL Radosław P., a także trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy.
0: Te informacje zebrał Arkadiusz Augustyniak. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania Zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej, nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca Zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
6: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. W Warszawie ma się dziś rozpocząć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika w siedzibie komendy głównej policji pod koniec 2022 roku. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu w styczniu ubiegłego roku. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w listopadzie 2025 roku, ale od tamtego czasu ten termin był wielokrotnie przekładany. Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie komendy. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Oskarżono go o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Jarosław Szymczyk twierdził, że otrzymał granatniki na Ukrainie od szefów tamtejszych służb. Według niego miały być zużyte. 8:04 na zegarze. Mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie przez większość dnia małe. Po południu zacznie wzrastać do dużego. O poranku przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Będzie dziś ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne powoli spada, jest obecnie wysokie i wynosi 1027 hektopaskali.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
11: Bardzo niepokojący sygnał, tak w Polsce i w Europie politycy komentują triumf AfD.
12: Po serii odroczeń dziś ma ruszyć proces Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji.
11: Po południu poznamy oficjalną listę kandydatów na prezydenta Krakowa. Wybory 27 września.
12: Na początek komentarze. Po wyborach w Saksonii-Anhalt AfD zdobyła około 44% głosów w wyborach do lokalnego parlamentu.
11: Szef dyplomacji Radosław Sikorski nazwał to zwycięstwo bardzo niepokojącym sygnałem. Podobnych słów użył minister finansów Francji. Przyznał, że fala populizmu jest wyzwaniem, któremu należy stawić opór.
12: Fatalna wiadomość dla Polski. Tak senator Krzysztof Kwiatkowski skomentował sukces Alternatywy dla Niemiec. Senator przypomina, że AfD odwołuje się do dziedzictwa hitlerowskich Niemiec.
13: Dla mnie było przygnębiającym, jak w ramach tej radości nad tym zwycięstwem jeden z młodych członków, sympatyków, zwolenników, uczestników pokazuje tak zwany salut rzymski. No, wracają najgorsze wspomnienia. To jest partia, która nie dezawuuje, nie ocenia negatywnie hitlerowskich Niemiec.
11: AfD jest partią niebezpieczną, ponieważ dokonuje rewizji historii, przyznaje poseł PiS Jarosław Sellin. Dodał, że zastrzeżeń wobec niemieckich partii jest więcej.
14: W Niemczech też nie ma i dlatego trudno nam znaleźć partnera. Nie ma partii nieprorosyjskiej. Wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie. Nawet teraz, jeśli jest wojna rosyjsko-ukraińska i mówią o jakimś przełomie, jakimś zmianie paradygmatu.
12: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS.
11: Za półtorej godziny ma się rozpocząć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Sprawa dotyczy wybuchu granatnika w siedzibie Komendy Głównej pod koniec 2022 roku.
12: Akt oskarżenia wpłynął do sądu w styczniu ubiegłego roku. Pierwsza rozprawa miała się odbyć w listopadzie, ale od tego czasu była kilkukrotnie odraczana.
11: Generał Szymczyk został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. On sam twierdził, że otrzymał granatnik na Ukrainie od szefów tamtejszych służb. Według niego miały być zużyte.
12: Maciej Berek sam będzie musiał udowodnić swoją pracą w Trybunale, że jest w pełni niezależny, tak mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz w bezuników rozmowie politycznej w Trójce.
11: W piątek Sejm wybrał Macieja Berka na członka Trybunału. Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent odbierze ślubowanie. Zdaniem sędziego Markiewicza nie ma to większego znaczenia.
15: Rozumiem, że Maciej Berek złoży ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w Pałacu Prezydenckim, nie w obecności pana prezydenta i będzie miał sytuację bardzo podobną do naszej. Znaczy, ostatecznie to niewiele to zmienia, bo na poziomie konstytucyjnym każdy z nas został wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
12: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym sędzia Markiewicz, jest niedopuszczanych od kilku miesięcy do orzekania przez prezesa Trybunału, bo według niego nie złożyli ślubowania wobec prezydenta.
11: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie.
12: Miejska Komisja Wyborcza ma ogłosić oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Aby znaleźć się na karcie do głosowania, konieczne było zebranie 3000 ważnych podpisów poparcia.
11: W sumie listy złożyło 12 kandydatów. Kto już został zarejestrowany, a kto dzisiaj dowie się, że został kandydatem, o tym Elżbieta Raczyńska.
16: Na kartach do głosowania wyborcy na pewno znajdą nazwisko Aleksandry Owce, Moniki Piątkowskiej, Jana Hoffmana i Michała Drewnickiego. To oni zostali zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą jako pierwsi. W piątek wieczorem komisja ogłosiła, że w walce o Kraków weźmie udział także Łukasz Gibała. Radny, przypomnę, musiał dozbierać podpisy, bo część pierwotnie złożonych okazała się nieważna. Nadal ważą się losy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Kraków, mimo złożonych ponad 4000 podpisów, politykowi zabrakło 50 ważnych do oficjalnej rejestracji. Miejska komisja wciąż jest w trakcie liczenia głosów Mariana Banasia, Darii Gosek-Kopiołek, Sławomira Pietrzyka, Kaczmarczyka i Michała Klimka. Miejska komisja ma ogłosić oficjalną listę kandydatów po godzinie 18 na konferencji prasowej.
12: A wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.
10: Klimat.
12: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Prawie 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
11: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe.
12: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 9.05 na zegarach. Jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz.
17: Wciąż przeżywamy zakończone wczoraj Mistrzostwa Europy Siatkarek. Po złoto w Stambule sięgnęły Turczynki, po srebro Włoszki, a po brąz Serbki. Polki zakończyły tuż za podium po porażce z Serbią właśnie 1-3. Mówi Magdalena Jurczyk.
18: Boli to, że gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi. Powinniśmy się skupić na zawodniczkach, które mamy tutaj, które dają się wszystko codziennie na treningach przez te 3 czy 4 miesiące, gdzie spędziłyśmy razem, dałyśmy naprawdę maksa i wierzę, że gdzieś tam to jeszcze co owocuje na przyszłość.
17: My też w to wierzymy. Teraz czas na naszych siatkarzy, którzy zainaugurują Mistrzostwa Europy piątkowym meczem z Portugalią. Teraz tenis i nowojorski wielki szlem. Ciekawy poniedziałek zapowiada się dziś na US Open. Na korcie pojawi się Iga Świątek, by zmierzyć się z Qin Wen Zheng, chińską mistrzynią olimpijską, z którą Świątek przegrała na igrzyskach w Paryżu w półfinale. Zwyciężczyni zmierzy się z lepszą z pary Osaka Rybakina. Poznaliśmy też obsadę dwóch pierwszych ćwierćfinałów turnieju singlistów. Carlos Alcaraz wyeliminował Tomiego Pola i zmierzy się z tym, który pozbawił złudzeń Huberta Hurkacza, czyli Benem Sheltonem. Amerykanin odprawił z kolei z kwitkiem Greka Stefano Tsitsipasa. U kobiet Sabalenka zagra z Noskową, a Pegula z Navarro. W pierwszym półfinale żużlowej Ekstraligi Motor uległ przy Alejach Zygmuntowskich Presowi Toruń 42-48. Unia Leszno przegrała ze Spartą Wrocław 35-55. W obu przypadkach rewanże 13 września. W piłce nożnej wczoraj obchody jubileuszu 110-lecia założenia Legii Warszawa. Przy Łazienkowskiej odbył się pokazowy mecz gwiazd z Leszkiem Piszem i Mirosławem Radowiczem na czele. W Ekstraklasie dziś kończy się 7. kolejka. Wczoraj Krakowia ugościła Górnika Zabrze i przegrała 1-2. Lech Poznań pokonał u siebie Raków Częstochowa 1-0, a Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. O 18.00 Wieczysta zagra z Zagłębiem, o 20.30 Pogoń z Wisłą Płock. Dziś dzień przerwy w sezonie Wielkim Turze. Liderem Vuelta Espania pozostaje Hiszpan Enric Mas z Movistaru. Wczoraj wygrał Wout van Aert z Wisma Lize Bike i to drugie zwycięstwo w tej Vuelcie Belga. Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza. Jest pierwszym Włochem od 1966 roku, który zwyciężył w domowym wyścigu F1. Wyczyn włoskiego kierowcy jest tym bardziej imponujący, że zawodnik Mercedesa w związku z otrzymaną karą startował dopiero z 19 pola startowego. Antonelli wyprzedził George'a Russella z Wielkiej Brytanii i Holendra Maxa Verstappena. Zwycięstwo umocniło Włocha na pozycji lidera w generalce.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dziś wczesnym popołudniem będzie około 20 stopni w całym kraju. Najcieplej na Opolszczyźnie 24. Szykuje się przewaga chmur, ale raczej bez opadów. I to jest rozgrzewka przed kolejnymi gorącymi dniami. Już jutro 30 stopni możliwe na zachodzie Polski. W środę w całej połowie wschodniej kraju będzie 30+.
8: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest już 10:00. Z Bytomia wystartowała rano charytatywna sztafeta z jej uczestnikami, którzy po południu dotrą do Częstochowy, rozmawiała reporterka Radia Katowice. Do przyszłych wakacji zakończona zostanie rozbudowa i reorganizacja terminala C na lotnisku w Pyrzowicach. Przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal nie spodziewa się przełomu po wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Z Bytomia wystartowała charytatywna sztafeta. Celem są Częstochowa i Jasna Góra. Akcja Razem Podom Całodobowego Wsparcia ma wspomóc zbiórkę pieniędzy na wkład własny. Przeszło 3 miliony złotych. Barwny korowód ruszył przed godziną 8:00 sprzed warsztatów terapii zajęciowej, które prowadzi Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Na miejscu była reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Do Tarnowskich Gór idziemy, do Częstochowy.
3: Uczestnictwo w sztafecie jest bardzo fajne, bo to będzie wsparcie na budowę. Każda cegiełka się liczy.
4: Ania, masz cegły?
5: Cegły,
4: z których powstanie nowy dom?
5: Tak.
4: Chciałabyś, żeby on powstał?
5: Tak.
0: W sztafecie biorą udział przedszkolaki, uczniowie, ludzie kultury, sportu, motocykliści, ratownicy górnicze, ale także rodzice osób z niepełnosprawnościami, których dzieci w przyszłości mogłyby zamieszkać w takim domu.
4: Serce rośnie, że nie jesteście sami?
6: Bardzo, bardzo rośnie, bardzo. Nam jest to potrzebne. Aż jak się mówi, to aż normalnie, że tyle ludzi się dla nas tu zaangażowało i w ogóle i na festyny i wszystko nam pomagają, nie?
7: I każdy z nich ma tu w głowie, co z nimi będzie. Jak ich braknie. To jest ciężka rzecz i niestety trudna do opisania i w ogóle nie umiem mówić.
0: Charytatywna sztafeta ma dotrzeć do Częstochowy około godziny 16:00. Akcja odbywa się pod patronatem Radia Katowice. Zdjęcia ze startu mamy na radio.katowice.pl. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zapowiedział na antenie Radia Katowice, że do przyszłego sezonu letniego zakończona zostanie rozbudowa i reorganizacja terminala przelotowego C na lotnisku w Pyrzowicach. Jak dodał, dzięki temu będzie można obsłużyć więcej podróżnych.
8: To jest terminal przylotowy. Tam mamy najbardziej wąskie gardło. Obsługujemy też ponad 20 połączeń zimą dalekodystansowych. Powstaną dwie nowe karuzele. Jedna karuzela duża właśnie do obsługi tych szeroko kadłubowych samolotów, ale co ważne, będziemy mieli 16 punktów kontroli paszportowej, w tym 10 punktów automatycznych.
0: Także wtedy pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do 2 litrów.
8: Ogłosiliśmy przetarg, podpisaliśmy umowę już na przyszły rok. Będziemy mieli i na terminalu A, i na terminalu B 2 ciągi kontroli bezpieczeństwa z tomografami, które będą pozwalały na przewożenie płynów do 2 litrów.
0: Limit płynów w bagażu podręcznym zniesiono na wybranych lotniskach w Polsce, takich jak Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka i częściowo w Gdańsku oraz na warszawskim lotnisku Chopina. Od przyszłego poniedziałku do 24 września włącznie na terenie 3 województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale także na morzu i w przestrzeni powietrznej całej Polski odbędą się ćwiczenia Czarny Obrońca 2026, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dzisiaj ruch wojsk na drogach w Polsce będzie wzmożony, uważajmy zatem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal nie spodziewa się przełomu po wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili wczoraj ukraińską stolicę po raz pierwszy od początku wojny. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal powiedział, że ta wizyta nie zmieni przebiegu wojny.
9: Nic na to nie wskazuje, natomiast dobrze to, że pojechali wreszcie do Kijowa i że Kijów jest traktowany wreszcie przez specjalnych wysłanników prezydenta Trumpa jako partner do tej rozmowy. Paweł, bo wcześniej te rozmowy toczyły się głównie z Rosją.
0: Donald Trump ma dziś rozmawiać z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację pozyskaną z amerykańskich źródeł przekazał ukraiński portal KF Independent. Według portalu w pierwszej kolejności Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem. Z nim prezydentem Ukrainy omówi telefonicznie weekendowe rozmowy w Moskwie i w Kijowie. Niebo w Katowicach teraz niemal bezchmurne i w całym województwie śląskim będzie małe przez większość dnia. Zachmurzenie będzie małe, po południu zacznie wzrastać do dużego. Poniedziałek będzie też ciepły, do 24 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi aktualnie 1026 hektopaskali. Więcej o pogodzie powiemy kwadratowi.
5: Tu Radio Dźwięk.
10: Na Wiślance w Wiślicy utrudnienia w ruchu z powodu wypadku. Szczegóły za moment. Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. W Wiślicy na Krajowej Drodze 81 doszło do wypadku. Zdarzyły się tu dwa pojazdy, w wyniku czego jezdnia od strony Katowic w kierunku centrum została zablokowana. Ostrzegamy. Mamy też szereg innych nowych zdarzeń drogowych w regionie. Doszło do nich w ostatnim czasie m.in. w Bytomiu na Strzelców Bytomskich, gdzie ciężarówka zderzyła się z autobusem komunikacji miejskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Dąbrowie Górniczej samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. W Bielsku na 11 listopada zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Szpitalnej kolizja także dwóch osobowych. W Katowicach na Jesionowej podobna sytuacja i w Mikołowie na Wojska Polskiego zderzenie dwóch busów. W Częstochowie natomiast samochód osobowy i rowerzysta również zderzyły się. Prace utrzymaniowe na autostradzie A4 na 337 km w Katowicach do 17 utrudnienia w ruchu.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
12: Minęła 10, 7 września. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
13: Co dalej po wyborach w Saksonii-Anhalt? Skrajnej prawicy do samodzielnego rządzenia zabraknie 3 mandatów. Donald Trump ma dziś rozmawiać z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. W weekend jego wysłannicy odwiedzili Moskwę i Kijów. Ruszył proces przeciwko policjantom oskarżonym w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zaledwie 3 mandatów zabraknie alternatywie dla Niemiec do tego, by samodzielnie rządzić landem Saksonia-Anhalt. Skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło prawie 44% głosów. Przewaga AfD nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wyniosła ponad 26 punktów procentowych. W Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt, jest Paweł Turski.
14: Wstępne wyniki, mimo ogromnej przewagi alternatywy dla Niemiec, nie dają szansy partii na przejęcie od razu władzy w landzie. Stało się tak za sprawą głosowania taktycznego, w ramach którego obywatele wybierali, mimo braku sympatii, mniejsze ugrupowania. Te zabrały AfD miejsca w Landtagu. Sojusz Sarywagenknecht to ugrupowanie jest teraz kluczowe. Partia ta ma 5 mandatów. Przed wyborami przedstawiciele sojuszu mówili, że nie poprą AfD. Powiedzieli jednak, że w trzeciej rundzie głosowania na premiera wstrzymają się od głosowania. Dzięki temu możliwe jest, że premierem będzie polityk AfD. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. Kandydatem na premiera landu z ramienia AfD jest Ulrich Zygmunt, którego główni doradcy niegdyś działali w zakazanej organizacji, która wzywała do rewizji granicy wschodniej. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
13: Przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal nie spodziewa się przełomu po wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie. Steve Witkow i Jared Kushner odwiedzili wczoraj ukraińską stolicę po raz pierwszy od początku wojny. Paweł, ta wizyta nie zmieni przebiegu wojny.
9: Nic na to nie wskazuje, natomiast dobrze to, że pojechali wreszcie do Kijowa i że Kijów jest traktowany wreszcie przez specjalnych wysłanników prezydenta Trumpa jako partner do tej rozmowy, bo wcześniej te rozmowy toczyły się głównie z Rosją.
13: Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację pozyskaną z amerykańskich źródeł przekazał ukraiński portal Kyiv Independent. W sądzie w Wadowicach ruszył proces przeciwko 3 policjantom oskarżonym w sprawie śmierci 14-letniej Natalii.

0: Alii z Andrychowa. W listopadzie 23 roku dziewczynka wyszła z domu do szkoły. W pewnym momencie źle się poczuła i kilka godzin spędziła siedząc przed supermarketem w centrum miasta. Tego dnia był mróz, zmarła z wychłodzenia. Nikt jej nie pomógł, mimo że mijały ją dziesiątki osób. O zaginięciu Natalii policję powiadomił jej ojciec. Funkcjonariusze mieli zbagatelizować sprawę. Zarzut niedopełnienia obowiązku i nieumyślnego narażenia małoletniej na utratę życia lub zdrowia usłyszało trzech policjantów, mówi Tomasz Baszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu komórkowego.
0: Bezpośrednią przyczyną zgonu było wychłodzenie. Jak okazało się jednak w trakcie badań, Natalia była chora i miała obrzęk mózgu. Nie udało się ustalić, czy gdyby dziewczynka została odnaleziona wcześniej, jej życie udałoby się uratować. Brexit miał dać brytyjskiej służbie zdrowia dodatkowe pieniądze. Zamiast tego pozostawił rachunek liczony w miliardach funtów. Profesor Nicholas Bloom z Uniwersytetu Stanforda twierdzi, że bez tych strat Wielka Brytania mogłaby dziś lepiej finansować szpitale i radykalnie skrócić kolejki do leczenia.
2: Zdaniem brytyjskiego ekonomisty wyjście z Unii Europejskiej uderzyło w handel, ograniczyło inwestycje i dołożyło firmom kosztownej biurokracji. Brytyjska gospodarka rozwija się przez to znacznie wolniej niż mogłaby, gdyby kraj pozostał we wspólnocie. Bloom wylicza, że Brexit kosztuje przeciętnego mieszkańca około 3000 funtów rocznie. Skalę strat zestawił z pieniędzmi przeznaczonymi na NHS, czyli brytyjską publiczną służbę zdrowia. Wydatki na NHS to około 8% PKB. Gdybyśmy nie opuścili Unii, moglibyśmy niemal podwoić finansowanie służby zdrowia, powiedział profesor telewizji ITV. Według Bluma większy budżet oznaczałby odnowione szpitale, nowoczesny sprzęt oraz lepiej opłacanych lekarzy i pielęgniarki. Przede wszystkim pozwoliłby zmniejszyć potężne kolejki do planowanych zabiegów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na północy możliwe słabe opady deszczu, poza tym sporo chmur, ale bez opadów. Po chłodnym poranku na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 23 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich, tam od 16 do 18 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bo tak.

0: Jest już 10:00. Z Bytomia wystartowała rano charytatywna sztafeta z jej uczestnikami, którzy po południu dotrą do Częstochowy, rozmawiała reporterka Radia Katowice. Do przyszłych wakacji zakończona zostanie rozbudowa i reorganizacja terminala C na lotnisku w Pyrzowicach. Przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal nie spodziewa się przełomu po wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Z Bytomia wystartowała charytatywna sztafeta. Celem są Częstochowa i Jasna Góra. Akcja Razem Podom Całodobowego Wsparcia ma wspomóc zbiórkę pieniędzy na wkład własny. Przeszło 3 miliony złotych. Barwny korowód ruszył przed godziną 8:00 sprzed warsztatów terapii zajęciowej, które prowadzi Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Na miejscu była reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Do Tarnowskich Gór idziemy, do Częstochowy.
3: Uczestnictwo w sztafecie jest bardzo fajne, bo to będzie wsparcie na budowę. Każda cegiełka się liczy.
4: Ania, masz cegły?
5: Cegły,
4: z których powstanie nowy dom?
5: Tak.
4: Chciałabyś, żeby on powstał?
5: Tak.
0: W sztafecie biorą udział przedszkolaki, uczniowie, ludzie kultury, sportu, motocykliści, ratownicy górnicze, ale także rodzice osób z niepełnosprawnościami, których dzieci w przyszłości mogłyby zamieszkać w takim domu.
4: Serce rośnie, że nie jesteście sami?
6: Bardzo, bardzo rośnie, bardzo. Nam jest to potrzebne. Aż jak się mówi, to aż normalnie, że tyle ludzi się dla nas tu zaangażowało i w ogóle i na festyny i wszystko nam pomagają, nie?
7: I każdy z nich ma tu w głowie, co z nimi będzie. Jak ich braknie. To jest ciężka rzecz i niestety trudna do opisania i w ogóle nie umiem mówić.
0: Charytatywna sztafeta ma dotrzeć do Częstochowy około godziny 16:00. Akcja odbywa się pod patronatem Radia Katowice. Zdjęcia ze startu mamy na radio.katowice.pl. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zapowiedział na antenie Radia Katowice, że do przyszłego sezonu letniego zakończona zostanie rozbudowa i reorganizacja terminala przelotowego C na lotnisku w Pyrzowicach. Jak dodał, dzięki temu będzie można obsłużyć więcej podróżnych.
8: To jest terminal przylotowy. Tam mamy najbardziej wąskie gardło. Obsługujemy też ponad 20 połączeń zimą dalekodystansowych. Powstaną dwie nowe karuzele. Jedna karuzela duża właśnie do obsługi tych szeroko kadłubowych samolotów, ale co ważne, będziemy mieli 16 punktów kontroli paszportowej, w tym 10 punktów automatycznych.
0: Także wtedy pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do 2 litrów.
8: Ogłosiliśmy przetarg, podpisaliśmy umowę już na przyszły rok. Będziemy mieli i na terminalu A, i na terminalu B 2 ciągi kontroli bezpieczeństwa z tomografami, które będą pozwalały na przewożenie płynów do 2 litrów.
0: Limit płynów w bagażu podręcznym zniesiono na wybranych lotniskach w Polsce, takich jak Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka i częściowo w Gdańsku oraz na warszawskim lotnisku Chopina. Od przyszłego poniedziałku do 24 września włącznie na terenie 3 województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale także na morzu i w przestrzeni powietrznej całej Polski odbędą się ćwiczenia Czarnoobrońca 2026, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dzisiaj ruch wojsk na drogach w Polsce będzie wzmożony, uważajmy zatem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal nie spodziewa się przełomu po wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili wczoraj ukraińską stolicę po raz pierwszy od początku wojny. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal powiedział, że ta wizyta nie zmieni przebiegu wojny.
9: Nic na to nie wskazuje, natomiast dobrze to, że pojechali wreszcie do Kijowa i że Kijów jest traktowany wreszcie przez specjalnych wysłanników prezydenta Trumpa jako partner do tej rozmowy. Paweł, bo wcześniej te rozmowy toczyły się głównie z Rosją.
0: Donald Trump ma dziś rozmawiać z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację pozyskaną z amerykańskich źródeł przekazał ukraiński portal KF Independent. Według portalu w pierwszej kolejności Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem. Z nim, podobnie jak później z prezydentem Ukrainy, omówi telefonicznie weekendowe rozmowy w Moskwie i w Kijowie. Niebo w Katowicach teraz niemal bezchmurne i w całym województwie śląskim będzie małe przez większość dnia. Zachmurzenie będzie małe, po południu zacznie wzrastać do dużego. Poniedziałek będzie też ciepły, do 24 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi aktualnie 1026 hektopaskali, a więcej o pogodzie powiemy kwadrans po 10.
5: Tu Radio Dźwięk.
10: Namnożyło się nowych zdarzeń drogowych w regionie. Szczegóły za moment. Anna Juśkiewicz, witam Państwa. Na drodze ekspresowej jest jeden w miejscowości Radziechowy Wieprz. W powiecie żywieckim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i trzech pojazdów osobowych. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do poleceń służb. W Zabrzu na ulicy Wolności kolizja dwóch samochodów osobowych. W Częstochowie na Mirowskiej samochód dostawczy zderzył się z samochodem osobowym. Na ulicy Gościnnej w tym mieście także zdarzenie drogowe, zderzenie z samochodu osobowego Volvo z dostawczym Renault Masterem. W Tychach na Piłsudskiego zderzenie trzech samochodów osobowych i autobusu. W Katowicach na Ligockiej samochód dostawczy zderzył się z osobowym. W Bielsku na Stojałowskiego kolizja dwóch osobowych. W Częstochowie kolejne zdarzenie na Dąbrowskiego, gdzie doszło do stłuczki dwóch pojazdów i w Bytomiu na Strzelców Bytomskich ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Noga z gazu.
11: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki SK.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
13: Minęła 11 w poniedziałek, to siódmy dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu program trzeci, a w nim serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
14: Prokuratura w Katowicach wznowiła przesłuchanie Romana Rzet w sprawie zonda krypto. Były komendant główny policji stawił się w sądzie na procesie w sprawie wybuchu granatnika. Na tradycyjne siano kosy zaprasza Biebrzański Park Narodowy. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie afery zonda krypto. Mężczyzna był partnerem biznesowym Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela poprzedniczki zonda krypto, giełdy BitBay. O szczegółach Michał Makowski.
15: Przesłuchanie Romana Rzet trwa z przerwami od niedzielnego poranka, co wskazuje na to, że mężczyzna składa obszerne zeznania. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju, tłumaczył w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych.
15: W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
14: Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk stawił się na swoim procesie w warszawskim sądzie. Sprawa dotyczy wybuchu granatnika pod koniec 2022 roku. Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie komendy głównej policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Sprawa ma charakter niejawny. Dziennikarzy nie wpuszczono na salę rozpraw. Maciej Berek będzie musiał udowodnić w bezpośrednim działaniu swoją niezależność od polityki. Tak o prawniku powołanym przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego mówił sędzia Trybunału Krystian Markiewicz, który składał ślubowanie sędziowskie w Sejmie, ponieważ nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Maciej Berek do 14 sierpnia był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Może to powodować wątpliwości co do jego niezależności, mówił dziś bez uniku w rozmowie politycznej w Trójce sędzia Markiewicz.
17: Sam kandydując, godząc się na kandydowanie do Trybunału Konstytucyjnego, wskazywałem na to, że potrzebny jest ten okres karencji między zasiadaniem w ławach poselskich czy w ławach rządowych. No ale stało się jak się stało. No i teraz Maciej Berek będzie musiał pokazać, że jest w pełni niezależny, że potrafi się odciąć całkowicie od dotychczasowego miejsca pracy w Radzie Ministrów.
14: A wątpliwości wobec kandydatury Berka składało szereg organizacji, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Choć wizyta amerykańskich wysłanników w Ukrainie nie doprowadziła do przełomowych rozwiązań, to nad Dnieprem jest oceniana pozytywnie. Steve Witkow i Jared Kushner wczoraj spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, a w sobotę w Moskwie z Władimirem Putinem. Według ukraińskich komentatorów głównym pozytywem jest wznowienie procesu rozmów.
18: Sukcesem jest to, że Steve Witkow i Jared Kushner w ogóle przybyli do ukraińskiej stolicy. Nie przylecieli samolotem, bo Rosjanie w przeddzień wizyty uderzyli w kijowskie lotniska, ale udało się im dotrzeć z Moskwy pociągiem przez Rzeszów. Była to pierwsza wizyta na Ukrainie amerykańskich przedstawicieli. Jak ocenia były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, plusem wizyty jest to, że rozmowy zostały wznowione po wielomiesięcznej pauzie, ale nie ma też sygnałów, że uda się szybko przełamać impas. Nie ma żadnych znaków, że zmieniła się pozycja Rosji czy Stanów Zjednoczonych. To minus. Nie usłyszałem też nowych pomysłów rozwiązania konfliktu. To minus, ale też plus, bo wcześniej pojawiały się takie nowe pomysły, że lepiej, gdyby ich nie było. Z deklaracji po spotkaniu wynika, że wciąż główną kwestią sporną są rosyjskie żądania terytorialne. Paweł Buszko, Polskie Radio.
14: Biebrzański Park Narodowy zaprasza na sianokosy. To tradycyjny sposób ręcznego koszenia łąk. Kiedyś codzienność rolników, ciężka praca, ale dzięki temu wiele ptaków miało idealne warunki do życia, mówi Ewa Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
19: Rolnicy przez całe stulecia szli całymi rodzinami na te swoje łąki położone gdzieś tam daleko nad rzeką Biebrzą i kosili w pocie czoła, brnąc nieraz przecież aż po kolana w wodzie. I to dzięki ich pracy stworzyły się te piękne łąki, doskonałe warunki dla życia ptaków związanych z mokradłami, właśnie takich ptaków, które potrzebują tych otwartych, koszonych terenów.
14: Można się jeszcze zgłosić do udziału w sianokosach. Szczegóły na stronie internetowej www.biebrza.org.pl. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu.
14: Od 19 do 23 stopni, chłodniej na Podlasiu i lokalnie w rejonach Karpat od 16 do 18. Na północy możliwe słabe opady deszczu, poza tym sporo chmur, ale bez opadów.
11: Na program zaprosił jego sponsor.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielski

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

wybiło południe. Są zarzuty dla Romana Rzety w sprawie afery Zonda Krypto. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. W ciągu tygodnia na drogach w Śląskiem zginęło aż 8 osób. Policja przedstawiła właśnie statystyki z początku. W Częstochowie odbywa się 23. przegląd zespołów

0: teatralnych szkół średnich.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wspólnik Sylwestra Suszka, Roman Rzet, usłyszał dwa zarzuty. Poinformował jego obrońca Błażej Gazda. Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt podejrzanego. Romana Rzet zatrzymała policja w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Śledztwo w sprawie zonda krypto wszczęła w kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. Za nami tragiczny początek miesiąca na drogach w Śląskiem. Tylko w ciągu 7 dni doszło do 40 wypadków, w których życie straciło 8 osób, a 44 zostały ranne. To tragiczny bilans, który powinien być dla nas wszystkim poważnym ostrzeżeniem. Dlatego apelujemy do kierowców, zwolnijcie i zachowajcie szczególną ostrożność. Mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Skupmy całą swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu. Zrezygnujmy z pośpiechu i brawury. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego odstępu. Zwracajmy również uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Pamiętajmy, że każdy z nich ma prawo bezpiecznie dotrzeć do celu.
0: Do tragicznego wypadku doszło m.in. w piątek w Pyskowicach, gdzie kierujący samochodem osobowym z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi i uderzył w przepust. W wyniku zdarzenia samochód zapalił się, a kierowca zginął na miejscu.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie odbywa się 23. już przegląd zespołów teatralnych szkół średnich. W tej edycji na scenie kameralnej Teatru imienia Adama Mickiewicza prezentuje się 6 grup.
4: My zaprezentujemy spektakl pod tytułem Między wersami. O problemach dzisiejszych młodych ludzi, typu uzależnienia, problem z samoakceptacją.
5: Na pewno duża przygoda, też zabawa. Ja osobiście wiążę przyszłość moją z aktorstwem. Też bardzo się interesowałam dużo teatrem, więc dla mnie jest to bardzo ważne.
6: Bardzo dobrze wspominam i będę wspominała na pewno tą przygodę.
0: Spektakle przygotowano podczas odbywających się w szkołach warsztatów. Przegląd ma formę konkursu i daje młodym aktorom szansę zaprezentowania się na profesjonalnej scenie. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20. Ostrożny optymizm z nutą pesymizmu w kwestii możliwości zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Tak zdaniem generała brygady Tomasza Drewniaka można przyjmować skutki wizyty amerykańskiej delegacji, która najpierw była w Moskwie, a wczoraj odwiedziła Kijów. Były inspektor sił powietrznych powiedział, że najważniejszy jest powrót do jakichkolwiek rozmów pokojowych, choć stanowiska stron są twarde.
7: Po kilku miesiącach ciszy jest jakiś ruch do przodu, co może napawać trochę optymizmem, bo jednak głównym celem jest zakończenie tej wojny. Pesymizm, obie strony trzymają się wcześniejszych swoich stanowisk i tutaj nie widać żadnego zbliżenia. To trochę jakby pesymistycznie mnie nastraja.
0: Zdaniem generała Tomasza Drewniaka dalsze losy wojny zależą od tego, jak Ukraina poradzi sobie z nadchodzącą zimą.
7: Rosja skutecznie atakuje system energetyczny i przy coraz mniejszej liczbie środków przeciwlotniczych, które Ukraina posiada z powodu braku pocisku, może się okazać, że po prostu Ukraina nie przetrwa tej zimy fizycznie, ciężko jest mieszkać w nieogrzewanych domach, bez wody, bez prądu. To, czy Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę, jest chyba dzisiaj ważniejszym pytaniem, niż ile metrów terenu zdobyli Rosjanie w danym tygodniu czy miesiącu.
0: Na czas rozmów z amerykańskimi negocjatorami obie strony wstrzymały naloty na stolice, choć formalnie nie zawarto rozejmu. Wyglądamy jeszcze za okno, zachmurzenie jest małe, po południu zacznie wzrastać do dużego, termometry wskażą dziś do 24 stopni Celsjusza, biometr jest korzystny, pogoda dobrze wpływa na to, jak się czujemy. I to wszystko teraz, informacje Radia Katowice o 13 przedstawi Tomasz Gancarek. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
8: Tu radio, gramy najlepsze dźwięki.
9: Namnożyło się nowych zdarzeń drogowych w regionie. Szczegóły za moment. Anna Juszkiewicz, witam Państwa. Na drodze ekspresowej jest jeden w miejscowości Radziechowy Wieprz. W powiecie żywieckim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i 3 pojazdów osobowych. W wyniku wypadku 2 osoby zostały ranne. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do poleceń służb. W Zabrzu na ulicy Wolności kolizja 2 samochodów osobowych. W Częstochowie na Mirowskiej Warszawskiej samochód dostawczy zderzył się z samochodem osobowym. Na ulicy Gościnnej w tym mieście także zdarzenie drogowe, zderzenie samochodu osobowego Volvo z dostawczym Renault Masterem. W Tychach na Piłsudskiego zderzenie trzech samochodów osobowych i autobusu. W Katowicach na Ligockiej samochód dostawczy zderzył się z osobowym. W Bielsku na Stojałowskiego kolizja dwóch osobowych. W Częstochowie kolejne zdarzenie na Dąbrowskiego, gdzie doszło do stłuczki dwóch pojazdów i w Bytomiu na Strzelców Bytomskich ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Noga z gazu.
10: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki SK.
11: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Wadowicach ruszył proces w tej chwili. Wspólnik Sylwestra Suszka, Roman Rzet, usłyszał dwa zarzuty, poinformował jego obrońca Błażej Gazda. Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt podejrzanego. Roman Rzet w piątek został zatrzymany, a wczoraj doprowadzony do katowickiej prokuratury zeznawał przez dwa dni. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces policjantów oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Dziewczynka w stanie hipotermii została znaleziona przez ojca w centrum miasta. Wcześniej mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani.
13: Na ławie oskarżonych zasiadają dwaj policjanci z Andrychowa i jeden z Kent. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych oraz nieumytego trzeciego roku. Natalia wyszła rano do szkoły podczas silnego mrozu, gdy źle zdołała jedynie zadzwonić do ojca i powiedzieć, że nie wie, gdzie jest. Ojciec natychmiast zgłosił zaginięcie na policji. Dziewczynka przez kilka godzin siedziała w śniegu niedaleko supermarketu, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Odnalazł ją znajomy rodziny, ale na pomoc było już za późno. Zmarła w szpitalu z powodu głębokiej hipotermii. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
12: Prokuratura z położonej na wschodzie Niemiec Saksonii poinformowała, że w ostatnich dniach służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii. Nie ma zagrożenia dla ludności, przekazały dziś służby. W Niemczech w ostatnich dniach doszło do serii prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej. W piątek policja znalazła urządzenia wybuchowe koło sieci elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Zostajemy jeszcze za naszą zachodnią granicą. Wynik głosowania w Saksonii-Anhalt stworzył trudną sytuację dla kanclerza Friedricha Merza. W regionalnych wyborach jego CDU znacząco przegrała z AfD. To kłopot dla rządu federalnego, mówi Piotr Jakubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
14: To jest bardzo zły sygnał dla rządu kanclerza Friedricha Merza ze względu na to, że przede wszystkim jego partia chadecka poniosła bardzo duże straty. Już mamy głosy domagające się gruntownych zmian w rządzie, tak? Nawet pojawiają się głosy domagające się ustąpienia kanclerza Merza. Także to jest bardzo taki niebezpieczna sytuacja dla całego rządu federalnego.
12: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% poparcia w wyborach do Landtagu wspólnie ze skrajnie lewicowym ugrupowaniem BSW. Partie mają 44 mandaty, czyli większość. Strony nie deklarują jednak formalnej koalicji, a współpracę przy poszczególnych projektach. Najbliższa rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy żegnają Jana Frycza. Uroczystość pogrzebowa o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Na Wojskowych Powązkach jest Witold Banach. Witku, jak przyjaciele wspominają Jana Frycza?
15: Wspaniały aktor i wspaniały człowiek. To najczęściej słyszałem od osób, które przyszły pożegnać Jana Frycza. Krzysztof Materna, który ze zmarłym aktorem współpracował w Teatrze Starym, podkreśla, że Jan Frycz w niezwykły sposób tworzył granych przez siebie bohaterów.
16: On do każdej postaci podchodził w taki sposób, że wydobywał z niej wszystko to, co przy jego różnych analizach, obserwacjach powodowało, że postacie, które grał, były złożone z prawdy.
15: A aktor Kamil Nożyński, który zagrał z Janem Fryczem w serialu Ślepnąc od świateł, wspomina, że aktor bardzo wspierał go na planie.
17: Janek był wspaniałym człowiekiem. Bardzo sobie ceniłem jego rady i bardzo mnie wspierał jako naturszczyka, bo ja nie jestem aktorem po szkole.
15: Teraz w sali pożegnań na powązkach wojskowych trwają wystąpienia tych, z którymi Jan Frycz współpracował. Między innymi wspominali go już Mikołaj Grabowski, Jan Englert, Jan Klata, a teraz wspomnienia swoje przedstawia zebranym uczestnikom uroczystości Krystyna Janda. Po zakończeniu tej części uroczystości urna z prochami Jana Frycza zostanie złożona w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.
12: O czym mówił Witold Banach, dziękujemy za relację.
18: Klimat.
12: Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W większości kraju postępuje susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 93 ostrzeżenia, najwięcej na południu i wschodzie Polski. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Najcieplej jest w Szczecinie, prawie 22 stopnie, najchłodniej w Suwałkach, zaledwie 15. W całym kraju przybywa chmur, ale przelotny deszcz jedynie w okolicach Trójmiasta i na Podlasiu. Trójka.
11: Tu Radio Dźwięk.

witajcie w naszej bajce. Słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiedzą o tym.

0: wybiło południe. Są zarzuty dla Romana Rzet w sprawie afery Zonda Krypto. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. W ciągu tygodnia na drogach w Śląskiem zginęło aż 8 osób. Policja przedstawiła właśnie statystyki z początku miesiąca. W Częstochowie odbywa się 23. przegląd zespołów teatralnych szkół średnich.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wspólnik Sylwestra Suszka, Roman Rzet, usłyszał dwa zarzuty. Poinformował jego obrońca Błażej Gazda. Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt podejrzanego. Romana Rzet zatrzymała policja w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto wszczęła w kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura prokuratury krajowej w Katowicach. Za nami tragiczny początek miesiąca na drogach w Śląskiem. Tylko w ciągu 7 dni doszło do 40 wypadków, w których życie straciło 8 osób.

0: osób, a 44 zostały ranne. To tragiczny bilans, który powinien być dla nas wszystkim poważnym ostrzeżeniem. Dlatego apelujemy do kierowców, zwolnijcie i zachowajcie szczególną ostrożność. Mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Skupmy całą swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu, zrezygnujmy z pośpiechu i brawury. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego odstępu. Zwracajmy również uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Pamiętajmy, że każdy z nich ma prawo bezpiecznie dotrzeć do celu.
0: Do tragicznego wypadku doszło m.in. w piątek w Pyskowicach, gdzie kierujący samochodem osobowym z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi i uderzył w przepust. W wyniku zdarzenia samochód zapalił się, a kierowca zginął na miejscu.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie odbywa się 23. już przegląd zespołów teatralnych szkół średnich. W tej edycji na scenie kameralnej Teatru imienia Adama Mickiewicza prezentuje się 6 grup.
3: My zaprezentujemy spektakl pod tytułem Między wersami. O problemach dzisiejszych młodych ludzi, typu uzależnienia, problem z samoakceptacją.
4: Na pewno duża przygoda, też zabawa. Ja osobiście wiążę przyszłość moją z aktorstwem, też bardzo się interesowałam dużo teatrem, więc dla mnie jest to bardzo ważne.
5: Bardzo dobrze wspominam i będę wspominała na pewno tą przygodę.
0: Spektakle przygotowano podczas odbywających się w szkołach warsztatów. Przegląd ma formę konkursu i daje młodym aktorom szansę zaprezentowania się na profesjonalnej scenie. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 września. Ostrożny optymizm z nutą pesymizmu w kwestii możliwości zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Tak zdaniem generała brygady Tomasza Drewniaka można przyjmować skutki wizyty amerykańskiej delegacji, która najpierw była w Moskwie, a wczoraj odwiedziła Kijów. Był inspektor sił powietrznych powiedział, że najważniejszy jest powrót do jakichkolwiek rozmów pokojowych, choć stanowiska stron są twarde.
6: Po kilku miesiącach ciszy jest jakiś ruch do przodu, co może napawać trochę optymizmem, bo jednak głównym celem jest zakończenie tej wojny. Pesymizm, obie strony trzymają się wcześniejszych swoich stanowisk i tutaj nie widać żadnego zbliżenia. To trochę jakby pesymistycznie mnie nastraja.
0: Zdaniem generała Tomasza Drewniaka dalsze losy wojny zależą od tego, jak Ukraina poradzi sobie z nadchodzącą zimą.
6: Rosja skutecznie atakuje system energetyczny i przy coraz mniejszej liczbie środków, które Ukraina posiada z powodu braku pocisków, może się okazać, że po prostu Ukraina nie przetrwa tej zimy fizycznie, ciężko jest mieszkać w nieogrzewanych domach, bez wody, bez prądu. To, czy Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę, jest chyba dzisiaj ważniejszym pytaniem, niż ile metrów terenu zdobyli Rosjanie w danym tygodniu czy miesiącu.
0: Na czas rozmów z amerykańskimi negocjatorami obie strony wstrzymały naloty na stolice, choć formalnie nie zawarto rozejmu. Wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie jest małe. Po południu zacznie wzrastać do dużego. Termometry wskażą dziś do 24 stopni Celsjusza. Biometr jest korzystny. Pogoda dobrze wpływa na to, jak się czujemy. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice o 13:00 przedstawi Tomasz Gancarek. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od południa województwa śląskiego, dokładniej od trasy S1, która to została chwilę temu odblokowana, a utrudnienia mieliśmy na odcinku pomiędzy węzłem Żywiec-Browar a Węgierska Górka. Tam doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów, 3 osobowych i ciężarówki. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Z innych zdarzeń mamy kolizję, a doszło do takowych m.in. w Koniecpolu na Żeromskiego, gdzie zderzyły się 2 pojazdy. Stłuczkę służby zgłaszają także w Zebrzydowicach na Słowackiego, w Tychach na Bibliotecznej, w Skoczowie na Cieszyńskiej i w Katowicach na Piotrowickiej. W sumie od północy w policyjnych raportach mamy już 77 zdarzeń. Poza tym w Pszczynie i Piasku przed Kaoną mamy Krajową 1. Z utrudnieniami poruszamy się też drogą krajową numer 44 jadąc przez Bieruń oraz przez Tychy. Szczególnie zwolnić trzeba przy węźle z Krajową 1.
9: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Z Brukseli do Warszawy jeszcze we wrześniu popłynie kolejny przelew w ramach KPO. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk stanął przed sądem, a chodzi o sprawę granatnika. Wygrana AfD w niemieckim Landzie to zła wiadomość dla Polski, mówią zgodnie politycy w Sejmie. Przedstawiciele krajów unijnych dali zgodę na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Beata Płomecka ustaliła, że wypłatę ostatecznie zaakceptowali już eksperci z Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Teraz nic już nie stoi Komisji Europejskiej na przeszkodzie, by przelać pieniądze na polskie konto.
11: Unijny Fundusz Odbudowy działa tak, że Komisja Europejska musi jeszcze pożyczyć pieniądze na rynkach, ale to już nie trwa długo. W tym miesiącu Polska powinna otrzymać piątą transzę z KPO. Zielone światło Bruksela zapaliła niecały miesiąc temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Także kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Ponadto w ramach zobowiązań i zrealizowanych planów do Wrocławia, Poznania i Krakowa trafiło 88 nowych tramwajów. A także m.in. przyjęte zostały zmiany w prawie energetycznym dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej na terenie całego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Przed warszawskim sądem rejonowym rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Nie chciał przed wejściem do sądu rozmawiać z mediami.
12: Bardzo przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.30 wezwany.
13: Komendantem głównym policji, dlaczego nie sprawdził pan, czy te granatniki są zabezpieczone?
10: Rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności, media nie mają wstępu na salę, nie mogą też przebywać na korytarzu w pobliżu tej sali. Granatnik wybuchł w grudniu 2022 roku, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Wzrost znaczenia AfD na niemieckiej scenie politycznej nie jest korzystny dla Polski, mówią zgodnie politycy w Sejmie. Ta skrajnie prawicowa partia właśnie wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, co z niepokojem przyjęto nie tylko w Brukseli, ale również w Warszawie.
14: Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że AfD to partia niebezpieczna dla Europy, w tym Polski.
15: Głosi hasła groźne dla wszystkich sąsiadów, dla Unii Europejskiej, ale też dla Polaków, dla imigrantów.
14: Zdaniem opozycji zwycięstwo AfD to nauczka dla unijnego establishmentu. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski mówi, że wygrała z powodu skrajnie europejskiej polityki chadeków.
16: Niepoważne podejście do kwestii związanych chociażby z migracją, czy też zgody na wszystkie eksperymenty z polityką klimatyczną.
14: Rządzący i PiS wykluczają jakąkolwiek współpracę z AfD. Część polityków Konfederacji należy z nią do jednej frakcji w Parlamencie Europejskim. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: Jan Frycz był moim zawodowym młodszym bratem, wspomina zmarłego aktora, wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert. Na warszawskich powązkach wojskowych rodzina, przyjaciele i aktorzy żegnają Jana Frycza. Jan Englert mówił, że był to aktor nieszablonowy.
17: Rzadko z nim grałem. Tak się złożyło, że częściej go reżyserowałem, więc relacja była tego starszego brata z młodszym bratem. Nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka. Mało tego, powiem więcej. Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Wymykał się kategorią.
10: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tyle mają pokazać termometry w okolicach Szczecina i Świnoujścia. Na niebie sporo chmur, z których popada tylko w pasie od Gdańska po Suwałki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 14. Prokuratura postawiła zarzuty kolejnej osobie w sprawie zonda krypto. Paliwa w Polsce coraz droższe. Zdaniem analityków to efekt zakończenia programu CPN i niespokojnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Magdalena Pelc otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Poinformował o tym obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda. Podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. O szczegóły Michał Makowski.
2: Jeszcze dzisiaj prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Jeden z zarzutów dotyczy oszustwa. Roman Rzet nie przyznał się do postawionych zarzutów, ale złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące działalności giełdy BitBay przed zmianą szyldu na zonda krypto. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju do Chin, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Obrońca Romana Rzet odpowiada, że jego klient miał wykupione bilety powrotne, ponieważ planował krótki wyjazd biznesowy, a wcześniej był na takim wyjeździe w czerwcu.
0: Wcześniej w tym wątku afery zarzuty usłyszały dwie kobiety. Jaromira W., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, oraz prawa ręka Manika, Anna P. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka oraz utrudnianie postępowania poprzez rozmontowanie monitoringu na stacji paliw, gdzie po raz ostatni widziano biznesmena. Paliwa na stacjach coraz droższe to efekt zaostrzenia konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Doktor Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powiedział, że na rynku panuje bardzo duża niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji. Podkreślił jednak, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw.
3: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas ten zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami.
0: Zdaniem analityków na razie trudno przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Magdalena Pelc, siostra pierwszego zabitego w Wujku Górnika Zbigniewa Wilka, otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. Wyróżnienie przyznawane jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Otrzymują je osoby lub instytucje, które w sposób szczególny dbają o pamięć o wydarzeniach z 1981 roku. Magdalena Pelc w gminie Zaleszany w województwie podkarpackim, skąd pochodził Zbigniew Wilk, organizuje szereg wydarzeń ku jego pamięci. To między innymi turnieje piłkarskie, biegi oraz spotkania z młodzieżą. W ich trakcie świadkowie historii opowiadają o tym, co wydarzyło się w kopalni Wujek. Dotychczas nagrodę otrzymali między innymi kopalnia węgla kamiennego Staszic Wujek oraz pomysłodawca młodzieżowego biegu 9 górników w Katowicach, nauczyciel historii Michał Piwoński. W Częstochowie odbywa się 23. przegląd zespołów teatralnych szkół średnich. W tej edycji na scenie kameralnej Teatru imienia Adama Mickiewicza prezentuje się 6 grup. Przegląd ma formę konkursu i daje młodym aktorom szansę zaprezentowania się na profesjonalnej scenie, mówi Patrycja Peryga z Częstochowskiego Teatru.
4: Na pewno towarzyszą temu wielkie emocje, bo jednak scena jest, mimo tego, że kameralna nasza, ale to jest scena profesjonalna z widownią, prawdziwym oświetleniem, z profesjonalnym udźwiękowieniem. Trzeba pamiętać, że to są wspaniali młodzi ludzie, którzy pasją do teatru może zarażą też innych.
0: Ogłoszenie wyników przeglądu odbędzie się 20 września. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia coraz więcej chmur, padać jednak nie powinno, a na termometrach dziś do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od południa województwa śląskiego, dokładniej od trasy S1, która to została chwilę temu odblokowana, a utrudnienia mieliśmy na odcinku pomiędzy węzłem Żywiec-Browar a Węgierska Górka. Tam doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów, 3 osobowych i ciężarówki. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Z innych zdarzeń mamy kolizję, a doszło do takowych m.in. w Koniecpolu na Żeromskiego, gdzie zderzyły się 2 pojazdy. Stłuczkę służby zgłaszają także w Zebrzydowicach na Słowackiego, w Tychach na Bibliotecznej, w Skoczowie na Cieszyńskiej i w Katowicach na Piotrowickiej. W sumie od północy w policyjnych raportach mamy już 77 zdarzeń. Poza tym w Pszczynie i Piasku przed Kałną mamy krajową 1. Z utrudnieniami poruszamy się też drogą krajową numer 44 jadąc przez Bieruń oraz przez Tychy. Szczególnie zwolnić trzeba przy węźle z krajową 1.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto ma zarzuty prokuratorskie. Polska armia rozpoczyna testy broni dalekiego zasięgu. MON uprzedza mieszkańców. Ceny paliw mocno w górę, powodem sytuacja wokół ciśniny Ormus. Zatrzymany w sobotę Roman Rzet usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt. Podejrzany został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda, mówi, że jego klient nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu zonda krypto.
9: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
8: Tymczasem, jak podała prokuratura, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Polska armia rozpoczyna testy broni dalekiego zasięgu. Chodzi o pociski pozwalające zwalczać cele na odległość do 1000 kilometrów. Pierwsze próby odbędą się w najbliższych dniach, ogłosił na poligonie w Nowej Dębie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
10: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
8: Obecnie Polska dysponuje jedynie zagranicznymi pociskami, które są zdolne zwalczać cele na tak dalekich odległościach. W ramach współpracy z Amerykanami kilkanaście tygodni temu ruszyła intensywna praca nad pociskami Barracuda 500M, która pozwoli na krajową produkcję spolonizowanej wersji autonomicznego pocisku manewrującego o zasięgu około 1000 kilometrów. Ceny paliw w detalu mocno w górę. Powód? Zakończenie programu osłonowego CPN, a także drożejąca ropa na giełdach światowych, co związane jest z niepokojącą sytuacją wokół ciśniny Ormus. Jan Bogucki z portalu ePetrol powiedział, że perspektywy dla rynku paliw na najbliższe dni nie są optymistyczne.
11: Niestety to podejście pod 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i w rejon 9 zł za diesla, może jeszcze nie samo 9 zł, ale 8,80 to jest niestety zupełnie realny scenariusz na najbliższe kilka dni.
8: Zdaniem analityków na razie trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę. W niemieckim landzie Saksonii-Anhalt będą rozmowy koalicyjne AfD. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła prawie 44% głosów, ale nie będzie mogła samodzielnie rządzić. W Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt, jest nasz specjalny wysłannik Paweł Turski.
12: Mimo braku większości, mimo tego, że Alternatywie dla Niemiec brakuje 3 mandatów, kwestia rządzenia przez to ugrupowanie jest nadal otwarta. Cieszę się na rozmowy dotyczące koalicji współpracy. W nocy umówiliśmy ich kilka. Będziemy rozmawiać z tymi, którzy będą chcieli działać tak jak my na rzecz naszego landu Saksonia-Anhalt. Mówił podczas konferencji prasowej kandydat AfD na premiera landu Ulrich Zygmunt. Najczęściej wymieniani jako potencjalni koalicjanci Alternatywy są działacze lewicowego sojuszu Sary Wagenknecht. Oba ugrupowania łączy podobne podejście do edukacji, energetyki oraz chęć odbudowy relacji z Rosją. Na pytanie, czy sojusz będzie współpracował z AfD, jeden z głównych kandydatów, Thomas Schulze, odpowiedział mi wymijająco. W pierwszej kolejności skupimy się na pracy nad naszymi postulatami, czyli opanowaniem cen energii, zakończeniem polityki zmierzającej do wojny czy dążeniem do poprawy warunków socjalnych. Jeśli znajdzie się w Landtagu partia, która zgodzi się na realizację naszego planu, będziemy z nią współpracować. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
8: Powstanie trasa rowerowa z Łodzi do Warszawy. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla odcinka między Łodzią a Skierniewicami. To kolejny etap planów budowy dłuższej trasy prowadzącej przez Andres Pol i Koluszki w stronę Mazowsza.
13: Planowana trasa ma być wygodnym połączeniem rowerowym między Łodzią, Andrespolem, Koluszkami i dalej Skierniewicami oraz Warszawą. Ma służyć nie tylko turystom i osobom jeżdżącym rekreacyjnie, ale także mieszkańcom miejscowości położonych na trasie. Z rowerowej infrastruktury mają korzystać m.in. mieszkańcy Koluszek, Rogowa, Lipiec Rejmontowskich, Makowa, Łodzi i Skierniewic. Dzięki połączeniu z trasą po stronie Mazowsza możliwy będzie dalszy przejazd w kierunku Warszawy. Ogłoszony przetarg dotyczy przygotowania planu, który określi m.in. przebieg i rozwiązania techniczne przyszłej trasy. Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: A to był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Do końca dnia ciepło, maksymalnie do 23 stopni, chłodniej na Podlasiu i lokalnie w rejonach podgórskich od 16 do 18. Na północy możliwe słabe opady deszczu, poza tym sporo chmur, ale bez opadów.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Dźwięk.

Nie pomyliłaś dróg. Musiałaś być tu wcześniej. Strąciłaś jedną z moich głów. Czuję się lepiej bez niej.

Minęła 15. Roman Rzet usłyszał zarzuty w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypton. Magdalena Pelc, siostra zastrzelonego w kopalni wujek.

0: Górnika Zbigniewa Wilka otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. Budowa węzła Klimontów oraz modernizacja trasy S1 w Sosnowcu wchodzą w kolejną fazę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Poinformował o tym jego obrońca Błażej Gazda. Jeszcze dziś prokuratura ma złożyć wniosek o areszt dla Romana Rzet. Podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Błażej Gazda podkreślił, że Roman Rzet nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu Zonda Krypto.
2: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
0: Jak poinformowała prokuratura, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w piątek, gdy miał wylecieć do Chin. Jego obrońca przyznał, że tak było, ale zapewnił, że jego klient nie chciał uciec z kraju, bo miał bilety powrotne na 13 września.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Magdalena Pelc, siostra pierwszego zabitego w kopalni Wujek Górnika Zbigniewa Wilka, otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. To wyróżnienie przyznawane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób dbają o pamięć o wydarzeniach z 1981 roku. W gminie Zaleszany w województwie podkarpackim, skąd pochodził Zbigniew Wilk, organizujemy biegi, turnieje piłki nożnej oraz spotkania z młodzieżą, mówi tegoroczna laureatka.
3: Na każde takie spotkanie przyjeżdżają górnicy z kopalni Wujek, świadkowie wydarzeń. Oni tam byli na miejscu, poznali zapach krwi. Tak się wydaje, że młodzież nie jest tym zainteresowana, ale później jak wychodzą z tego spotkania, jak usłyszą z ust Stasia Płatka, czy Krzysia Pluszczyka, czy Antoś Gierlotka, jak usłyszą to, co tam naprawdę się stało, jak to wyglądało, co oni przeżyli, to nie jeden raz widziałam nawet łzy w oczach tych młodych ludzi.
0: Nagrodą Czarny Diament Wolności chcemy uczcić tych, którzy krzewią historię, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach, Robert Ciupa.
4: Opowiadają czasem w nowoczesny sposób, nieco inny. Niekiedy nie zauważamy ich pracy na co dzień. Nawet tutaj na Śląsku mamy problemy z tym, aby dostrzec to, co się dzieje w innych częściach Polski. A przypominam, że jednak historia górników z kopalni Wujek jest historią ogólnopolską i ta opowieść toczy się w różnych miejscach, na różnych przestrzeniach. Tak naprawdę jest także często bardzo kreatywna.
0: Dotychczas nagrodę otrzymali m.in. kopalnia węgla kamiennego Staszic Wujek oraz pomysłodawca młodzieżowego biegu 9 górników w Katowicach, nauczyciel historii Michał Piwoński. Nawet 20 lat więzienia grozi 45-latkowi z Chorzowa, który uprowadził kobietę sprzed centrum handlowego w Katowicach. Prokuratura rejonowa Katowice Północ skierowała do sądu akt oskarżenia. Do zuchwałego porwania doszło w marcu. Napastnik wsiadł do samochodu 42-latki, przyłożył jej nóż do szyi i kazał wywieźć się na polną drogę koło piekar śląskich. Tam zmusił kobietę do oddania ponad 2,5 tysiąca złotych dowodu osobistego, a następnie zażądał, by odwiozła go do domu. Mężczyzna szybko wpadł w ręce policji dzięki kamerom monitoringu. Podczas śledztwa okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie. Przed sądem odpowie za łącznie 7 przestępstw, w tym za akty przemocy wobec swoich bliskich i zniszczenie cudzego samochodu. Sprawca czeka na proces w areszcie. Budowa węzła Klimontów oraz modernizacja S1 w Sosnowcu wchodzą w kolejną fazę. Miasto złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa obejmie niemal 6-kilometrowy fragment trasy w stronę Umysłowic. W ramach przedsięwzięcia powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie, które połączy ekspresówkę z lokalną strefą ekonomiczną i obszarami przemysłowymi. To inwestycja, którą będziemy realizować wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy.
5: My jesteśmy odpowiedzialni za budowę samego węzła, a generalna będzie w tym czasie wykonywała przebudowę samej drogi ekspresowej. Liczymy na to, że pójdzie nam to wszystko teraz sprawnie i będziemy mogli na początku 2027 roku ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. To będą tak naprawdę dwa postępowania.
0: Po wydaniu decyzji miasto będzie mogło przejąć blisko 300 działek pod budowę drogi. Ich właściciele otrzymają odszkodowanie. Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, w nocy coraz większe rozpogodzenia, a temperatura minimalna od 11 do 13 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Szczegóły z nami przekaże Marcin Kazak-Wielgus.
8: 95 zdarzeń mamy w raportach śląskiej drogówki od północy. Z ostatnich to kolizje i tak uważać bardziej trzeba w Katowicach na Piotrowickiej, gdzie osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. W Ustroniu na ulicy Lipowczana także stłuczka dwóch samochodów. Analogiczna sytuacja miała miejsce na wylocie z centrum Żywca w kierunku trasy S1. W Rybniku na Żużlowej również stłuczka, podobne zdarzenie. Częstochowa, ulica Rejtana, a w Zabrzu na Słowackiego zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. I wracamy na południe regionu, gdzie dość mocno przykorkował się nam rejon miejscowości Wieprz na trasie S1. Podobnie wolno tą trasą jedziemy przed Zwardoniem, a powodem są drogowcy. Ciasno cały czas jest na DK94 w Piekarach Śląskich i w Dąbrowie Górniczej. Droga 86 przetyka się pomiędzy Katowicami a Tychami, a także na wysokości Będzińskiej Syberki. W samych Katowicach cenne minuty tracimy m.in. na Chorzowskiej, jadąc w stronę Mysłowic, ale też na Kościuszki, 73. Pułku Piechoty, Sądowej, Mikołowskiej czy Dudygracza. Jeszcze północ województwa śląskiego, gdzie sporo samochodów mamy m.in. na ulicach w Śródmieściu Częstochowy, ale najbardziej zakorkowana o tej porze jest droga krajowa numer 46 w Blachowni. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Budynek grozi zawaleniem, ale spółdzielnia nie zarządziła ewakuacji. Sprawę z Ursynowa bada prokuratura. Wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. To największa porażka CDU od dekad, mówi kanclerz Niemiec, komentując zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Prokuratura bada, dlaczego władze warszawskiej spółdzielni i Mielin nie przeprowadziły ewakuacji z walącego się bloku, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Chodzi o narażenie życia i zdrowia kilkudziesięciu osób, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
12: Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie nadzoruje postępowanie w sprawie sprowadzenia w bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli przy ulicy Hirschfelda 2 w sposób zagrażający życiu i zdrowiu 44 rodzin zamieszkujących blok imienie poprzez zaniechanie ewakuacji mieszkańców.
11: O tym, że mieszkańcy powinni opuścić budynek, zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Do ewakuacji miał dojść 26 czerwca. Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury. Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Pogrzeb miał charakter państwowy. Aktor teatralny i filmowy występujący również w spektaklach Teatru Polskiego Radia zmarł 15 sierpnia.
13: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
14: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci Grongra, to było widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
13: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
15: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
13: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
16: On po prostu tworzył wielowymiarowe role. Analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
13: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
11: W Wciąż zablokowana jest droga Suwałki i Kaletnik. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Okuniowcu. Są też utrudnienia w ruchu pociągów. Przed 10 na linii kolejowej Suwałki-Trakiszki na obrzeżach Suwałk samochód ciężarowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
17: Poszkodowany został kierowca ciężarówki. Wykolejona lokomotywa blokuje ruch. Do jej ustawienia na torach wykorzystany będzie specjalny samochód ratowniczy. Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
11: KP Intercity wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Kanclerz Niemiec komentuje wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. Friedrich Merz przyznaje, że jego obóz znalazł się w trudnej sytuacji. Jesteśmy wszyscy głęboko zaszokowani. Nie oczekiwaliśmy aż takiej skali porażki. Przez wczorajsze wybory doszło do zmiany nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale i w całych Niemczech. Wyniki tych wyborów będą miały skutki także dla położenia międzynarodowego. Reprezentujący CDU premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze ocenił, że HDC nie mają już mandatu do rządzenia tym landem. Jesteśmy w opozycji, mandat do rządzenia ma AfD, powiedział Schulze. AfD zwyciężyła we wczorajszych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu, uzyskując w nich 43,8% głosów. CDU jest w rządzie tego landu nieprzerwanie od 2002 roku. Turyści przyjechali na festiwal, którego nie było. Do takiej sytuacji doszło w rumuńskiej miejscowości Jurilovka. Wszyscy spodziewali się festiwalu Barszczu Lipowieńskiego. Problem w tym, że festiwal w tym roku w ogóle się nie odbywał.
18: Jak wyjaśnił burmistrz miasteczka Eugen Ion, informacje o wydarzeniu rozpowszechniały m.in. biura turystyczne. Samorząd miał je już miesiąc wcześniej ostrzegać, że festiwalu w tym roku nie będzie. Co ciekawe, część turystów twierdziła, że o imprezie dowiedziała się z jednego z najpopularniejszych agentów sztucznej inteligencji. Burmistrz postanowił więc sam sprawdzić te informacje. Jak relacjonował, początkowo otrzymał potwierdzenie, że festiwal się odbędzie. Dopiero później system przyznał, że była to pomyłka wynikająca z braku weryfikacji informacji u organizatora. Na szczęście przyjezdni nie wyjechali rozczarowani. Wielu zostało na weekend, korzystając z lokalnych restauracji i noclegów. Burmistrz mówi, że całe zdarzenie może być lekcją pokazującą, jak łatwo niezweryfikowana informacja z internetu może uruchomić lawinę kolejnych błędów. Piotr Piętka, Polskie Radio.
11: Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości zlewni polskich rzek. W Lasach Małopolski średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Popołudnie w większości regionów pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie możliwy deszcz. W tej chwili najchłodniej w Słubicach 15 stopni, najcieplej w Raciborzu 22. Od jutra wyższe temperatury na zachodzie, upalnia.
19: Na program zaprosił jego sponsor.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta, że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: Dnia nie
0: piekła?

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 16.30. Zapraszam na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Strażacy gaszą pożar na złomu przy ulicy Wiejskiej. Płoną tam wraki samochodów. Mundurowi zaapelowali do mieszkańców znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca zdarzenia o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w budynkach i nie opuszczanie ich bez konieczności oraz unikanie przebywania na zewnątrz do czasu odwołania komunikatu. Tarnogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Dodatkowo złamał 3 sądowe zakazy. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia. Magdalena Zbigniewa Wilka, górnika zastrzelonego w kopalni Wujek, otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. Nie przyznawane jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Otrzymują je osoby lub instytucje, które w sposób szczególny dbają o pamięć o wydarzeniach z 1981 roku. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszeń 7 już edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W puli jest 6 300 000 zł. Głosowanie potrwa do 16 września.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-7 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Roman Rzet nie przyznaje się do winy. Podejrzany w sprawie afery Zonda Krypto usłyszał 2 zarzuty. Kłecko w Wielkopolsce sprząta po piątkowych nawałnicach i liczy straty. Wygraną w Landzie Saksonia-Anhalt AfD chce wykorzystać jako impuls do kolejnych zwycięstw w Niemczech. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla założyciela i poprzedniczki Zonda Krypto Romana Rzet. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, wczoraj i dziś był przesłuchiwany. Usłyszał 2 zarzuty. Prokuratury Krajowej Anna Damiak.
6: Pierwsze przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Natomiast drugie przestępstwo to przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut.
5: Roman Rzet nie przyznał. Trend po piątkowych wichurach w Kłecku. Wiatr uszkodził dachy wielu budynków, zrywał też linie energetyczne. Nadal zgłaszają się poszkodowani, informuje burmistrz gminy Kłecko Rafał Kowalczyk.
7: Straty jeszcze nie są podliczone, też pojawiają się też mieszkańcy, którzy też zwracają uwagę, czy zgłaszają się pewną pomoc, jeśli chodzi o ich pewne zniszczenia wynikające właśnie z piątkowych wydarzeń. Miasto co do zasady jest już, można powiedzieć, uporządkowane, ale nie w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Prace ciągle trwają.
5: Podczas nawałnicy uszkodzony został m.in. sufit w kościele parafialnym. Kończy się czas. Kanclerza Friedricha Merca ogłasza szefowa Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel i zapowiada, że AfD idzie po władzy. CDU i CSU nie wygrał do Bundestagu. To już teraz 10% w sondażach. Moim celem jest powiększać tę przewagę wyraźnie i osiągnąć minimum 40% poparcia w kolejnych wyborach parlamentarnych. Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła we wczorajszych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu, uzyskując 43,8% głosów. W partii brakuje kilku mandatów do bezwzględnej większości w

0: w tanku. Więcej o tym w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Symboliczne trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. W Brukseli protestowali pracownicy branży stalowej, także z Polski. Ponad 100 osób wzięło udział w manifestacji przeciwko masowemu napływowi do Unii produktów stalowych z Azji. Protestujący domagali się nałożenia wysokich ceł na gotowe wyroby ze stali, tak jak zostały one nałożone na import stali do Europy, znacząco go ograniczając. To był serwis trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 16, czas na sport w Radiowej Trójce. Adam Malecki.
3: Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał tenisowego US Open. Jej rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Zheng, z którą Polka przegrała w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wówczas Iga zdobyła brąz, a rywalka sięgnęła po złoto. W poprzednim meczu Świątek po bardzo zaciętym meczu pokonała Czeszkę Bouszkową. Nie mniej zacięty będzie dzisiejszy pojedynek, o czym przekonuje trener tenisa Radosław Nijaki.
4: Mecz na pewno będzie zacięty. Świątek w poprzednim swoim meczu spędziła 2,5 godziny na korcie. Trochę czasu spędziła na korcie też Chinka, bo pograła Madison Keys. Kibicujemy Idze i czekamy na fantastyczny pojedynek.
3: Początek meczu o 17:30. Pół godziny później, w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, Wieczysta Kraków podejmie Zagłębie Lubin. Wieczysta. Obie drużyny odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Obie z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta Zawią Świdnik, a Zagłębie z Siarką Tarnobrzeg. Do tego Miedziowi zajmują zaledwie 17 miejsce w tabeli, więc w klubie jest gorąco, przyznaje trener Leszek Ojrzyński.
5: Zawiedliśmy i z tym musimy żyć, musimy spojrzeć sobie w oczy, bo trzeba więcej od siebie wymagać, więcej pracować, bo niektórzy, myślę, że może za szybko się w Ekstraklasie znaleźli, a tutaj niektórzy zawodnicy się nie popisali i to jest wstyd dla nas, ale trzeba żyć i zobaczymy, co dalej będzie.
3: Pierwszy gwizdek w Krakowie o 18:00, w drugim meczu o 20:30 zagrają Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. A reprezentacja piłkarska najbliższy mecz zagra w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Na Stadionie Narodowym nie zabraknie największej gwiazdy rywali. Powołanie otrzymała żyjąca legenda, grający w Szalkę, Edin Dzeko. Mecz Polska-Bośnia 25 września o 20:45.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W najchłodniejszym momencie nocy będzie dziś od 10 do 13 stopni Celsjusza, miejscami na Podlasiu około 8, a w górach, w górskich miejscowościach tylko 5 stopni. Jutro w ciągu dnia się ociepli, kolejny oddech lata nam się szykuje, bo na południu będzie nawet do 30 stopni. W centrum 26, na północy 23, chmur ma być sporo.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Wieści z katowickiego studia przekaże Marcin Kazak-Wielkus.
9: W dalszym ciągu ze sporymi utrudnieniami poruszamy się ulicą Kościuszki w Katowicach, szczególnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Słowików, gdzie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na miejscu cały czas pracują służby i nadal mamy korek w kierunku Mikołowa. W stolicy województwa śląskiego wolne tempo jest też na Brynowskiej, Ligockiej, Załęskiej, 73. Pułku Piechoty, Armii Krajowej, Chorzowskiej, Mikołowskiej, Sądowej czy Korfantego. Ciasno jest też na drodze 86 w rejonie sklepów meblowych. Słuchacze informują, że na jezdni w stronę Siewierza doszło do stłuczki. A jak już jedziemy w stronę Siewierza, to jedźmy dalej, do Częstochowy. Sytuację w północnej części województwa śląskiego monitoruje dziś Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. No to jadąc z Siewierza na północ, spowolniony przejazd mamy autostradą A1 w rejonie Myszkowic. Tam, przypomnę, trwa naprawa pofałdowanej nawierzchni i ruch jest ograniczony w obu kierunkach. Natomiast ci, którzy będą jechać drogą 91, czyli starą krajową jedynką, jadą do samej Częstochowy bez żadnych problemów. Z problemami natomiast podróżują drogą krajową 46 kierowcy. Ona korkuje się w Blachowni, a to za sprawą przebudowy. Podobnie jest na pobliskiej drodze 492. We wspomnianej Częstochowie w centrum ruch jest duży, ale co ważne, jest w miarę płynny. Korki, i to dokuczliwe, mamy nieco dalej, bo w Myszkowie na drodze 793, czyli w centrum miasta, od świateł do starostwa w obu kierunkach. Podróżujący z kolei drogą 789 zamknięty ma mają fragment pomiędzy Koziegłowami a Lgotą nad Warcie. Trzeba tam korzystać z objazdów. Jadący od strony Żarek Letniska do Ronda w Lgocie ruch mają mocno ograniczony, bo tam zerwany jest asfalt. Korkuje się też jeszcze lekko droga 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Po pozostałych drogach i na Jurze i w północnej części podróżujemy bez problemów.
9: No i aby tak zostało, a jak jeździ się po drogach na południu regionu? O tym Szymon Brandes z Bielska Białej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Na południu też trudny poniedziałek. Najpierw Cieszyn i przejście graniczne w Boguszowicach. Tam cały czas remonty w rejonie wiaduktu po czeskiej stronie i mamy wahadło, co powoduje spore zatory na granicy właśnie. Czechowice-Dziedzice i Krajowa Jedynka. Nogę z gazu zdejmujemy w miejscu prac na odcinku przed Bielskiem. W samym Bielsku o tej porze mamy więcej samochodów na Warszawskiej i Żywieckiej. Zakorkowana jest także Krakowska oraz Andersa na odcinku w Olszówce. Dalej też ciasno na 52 w Kozach, no i wszystkie dojazdy do Żywca, także zakorkowane między Żywcem a Węgierską Górką na S1 oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. Również musimy zwolnić.
9: Bardzo dziękujemy, a kolejny raz na drogi regionu wyjedziemy przed 17.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 16.30. Zapraszam na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Strażacy gaszą pożar na złomowisku w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej. Płoną tam wraki samochodów. Mundurowi zaapelowali do mieszkańców znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca zdarzenia o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w budynkach i nie opuszczanie ich bez konieczności oraz unikanie przebywania na zewnątrz do czasu odwołania komunikatu. Zdziwiłem narkotyków, dodatkowo złamał 3 sądowe zakazy. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia. Magdalena Pelc, siostra Zbigniewa Wilka, górnika zastrzelonego w kopalni Wujek, otrzymała nagrodę Czarny Diament Wolności. Wyróżnienie przyznawane jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Otrzymują je osoby lub instytucje, które w sposób szczególny dbają o pamięć o wydarzeniach z 1991 roku. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej, 7 już edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W puli jest 6 300 000 zł. Głosowanie potrwa do 16 września.
3: Tura, gramy najlepsze dźwięki.
4: Progradia, Śnia, Michał Matus, kłaniam się bardzo. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Śledczy chcą z aresztu dla Romana Rzet. Usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Niebawem testy pocisków dalekiego zasięgu. Mieszkańcy dostaną informacje na telefon. Jest zielone światło Komisji Europarlamentu w sprawie pozbawienia Grzegorza Brauna immunitetu. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt.

0: Cześć dla Romana Rzet, wieloletniego współpracownika zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie niemal 8 milionów złotych. Przed siedzibą prokuratury krajowej jest Piotr Durys. Piotrze, ile grozi podejrzanemu?
1: Dzień dobry. Do 10 lat więzienia. Do zatrzymania doszło w weekend, dlatego że Roman Rzet planował opuścić Polskę. Mężczyzna nie przyznał się do winy, jednak złożył kilkugodzinne wyjaśnienia. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, wyjaśnia, w jaki sposób podejrzani manipulowali systemem giełdy.
2: Chodziło o oszustwa komputerowe, czyli wiązało się to z wprowadzaniem danych w zakresie działalności giełdy kryptowalutowej. Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych z pokrzywdzeniem osób, inwestorów.
1: Na rozpatrzenie wniosku o areszt katowicki sąd ma 24 godziny.
0: Piotr Durys, dziękuję. Armia rozpoczyna testy broni dalekiego zasięgu. Mowa o pociskach pozwalających zwalczać cele na odległość do 1000 kilometrów. Pierwsze próby w najbliższych dniach ogłosił na poligonie w Nowej Dębie wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
0: Polska dysponuje obecnie jedynie zagranicznymi pociskami, które są zdolne zwalczać cele na tak dalekich odległościach. Wkrótce dzięki współpracy z Amerykanami polska grupa zbrojeniowa ma produkować spolonizowaną wersję Barakudy. Jest zielone światło Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w sprawie pozbawienia Grzegorza Brauna immunitetu. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkich 24 deputowanych było za. Ostateczną decyzję podejmie cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji w Strasburgu w przyszłym tygodniu. 1,5 kilometra koryta rzeki Bystrzyca w Głuszycy na Dolnym Śląsku wyczyszczą wody polskie. Prace już się rozpoczęły. Usuwane są drzewa, krzewy i muł z koryta. Wyremontowane zostaną też dwa mosty, zapowiada burmistrz Głuszycy Roman Głód.
4: Ulica Grunwaldzka i ulica Kłodzka to są dwa mosty, które doprowadzają do największego cmentarza w Głuszycy. Spróbujemy jakoś to tak poukładać, żeby dojazd do cmentarza 1 listopada był.
0: Planowana jest też budowa muru oporowego przy rzece. Straty po powodzi oszacowano w Głuszycy na ponad 30 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 17:03. Serwis sportowy Adam Malecki w Trójce.
7: Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego meczu w tenisowym wielkoszlemowym US Open. Polka w czwartej rundzie zagrał ćwierćfinał z Qin Wen Zheng. Z Chinką będzie się mierzyć po raz 9. 7 zwycięstw jest po stronie Polki, 1 po stronie Zheng. Jedyny raz wygrała w półfinale Igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Od tego czasu Iga zdążyła pokonać rywalkę w Indian Wells, a i dzisiaj ma na to wielkie szanse. Obecnie jest przecież w bardzo dobrej formie, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
8: Widzę więcej radości w grze, widzę więcej spokoju w grze. No i zresztą sama Iga to mówiła, że jeżeli czuje się pewność własnych uderzeń, to i gra się lepiej. I to widać od pewnego czasu, czyli od turnieju w Toronto, w Cincinnati i teraz w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że Iga będzie faworytką tego pojedynku.
7: Początek meczu Igi około 17:40. Emocje tenisowe, a także piłkarskie, które kibicom zafunduje dzisiaj Ekstraklasa i dwa mecze rozegrane w ramach 7. kolejki. O 18:00 zagrają w Krakowie Wieczysta z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Pogoń w Szczecinie podejmie Wisłę Płock. Na Wciarze 3 ostatnie mecze przegrali, więc bramkarz Rafał Leszczyński wytłumaczy, co należy poprawić w grze, by wrócić na zwycięską ścieżkę.
9: Wiemy, że musimy poprawić skuteczność, bo to jest naszą bolączką, bo za dużo jest tych meczów bez strzelonego gola, za dużo jest tych sytuacji zmarnowanych. I teraz kwestia tego, żeby w danym meczu się przełamać.
7: Dzisiaj Ekstraklasa, a już od jutra wraca piłkarska Liga Mistrzów. Zagrają m.in. Real Madrid z Interem Mediolan czy FC Porto z Manchesterem City, a arbitrem tego drugiego spotkania będzie Polak Szymon Marciniak.
6: W nocy ma być od 10 do 13 stopni Celsjusza przeważnie, w tym najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia od 23 stopni na północy do 30 na południu. Sporo chmur, ale na południowym wschodzie kraju ma być słonecznie.
10: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
5: Szczegóły przekaże Marcin Kazek-Wielgus.
10: W dalszym ciągu ze sporymi utrudnieniami poruszamy się drogą 86 w Katowicach, a powodem jest stłuczka, do jakiej doszło na wysokości sklepów meblowych na jezdni w stronę Sosnowca. W efekcie korek ma kilka kilometrów. Zwalniamy też jadąc od Sosnowca w kierunku Tychów. Poza tym w Katowicach korkują się m.in. Chorzowska, Sokolska, Korfantego czy Dudygracza. Wolno wjeżdżamy do stolicy województwa śląskiego za czwórki na węźle Mikołowska. S1 z wolniejszym tempem o tej porze pomiędzy węzłem Brzęczkowice a węzłem Jeleń. Mocno korkuje się też ta droga na południu województwa śląskiego. Tak jest w Bielsku Białej, pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. We wszystkich tych miejscach mamy roboty drogowe i zmiany w organizacji ruchu. Autostrada A1 z zatorem jest na wysokości Dobieszowic. Tam także mamy ekipy remontowe. Te utrudniają też przejazd drogą 46 przez Blachownię. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
5: Minęła 17.30. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
11: Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie. W związku ze zdarzeniem wydano alert RCB dla mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Zamknij okna i drzwi, duże zadymienie. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Wiadomość o takiej treści rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obrona przesłała do katowickiego sądu zażalenie na aresztowanie Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, poinformował jeden z pełnomocników szefa PKO-lu, mecenas Jędrzej Kupczyński. Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych z grożącą niewypłacalnością. Oficjalnie Wajów Śląska nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Ześwierń i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych.

0: Reporter naszego radia sprawdzał, jak jakość powietrza oceniają mieszkańcy oraz co na ten temat mówią dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
1: Dzisiaj piękny dzień.
2: Piękny dzień, piękna pogoda, świeże powietrze, dużo radości.
1: Jak pan ocenia stan powietrza w Katowicach?
2: No myślę, że na takie zagęszczenie, zadymienie źle.
3: Było w ostatnio. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy się oddychało. Widziało się, czym się oddycha. A teraz się już nie widzi, czym się oddycha.
4: Mamy czyste powietrze w Katowicach, ogólnie rzecz biorąc, poza okolicami dróg. Tak ogólnie jest fajnie.
5: Poprawiła się dużo. Coraz to mniej ludzi jednak pali w piecu i używa na ogrzewanie mieszkania. Dużo zieleni jest, to się poprawiło. No i te wszystkie drzewka takie, które nam...
6: Teraz jest dalej młodszego.
2: Jak 50 do Katowic, to korzyść. W 1994 roku przyjechałem z Krakowa do Katowic.
1: Teraz łanie się na komunikację.
2: No, słusznie, ja jeżdżę rowerami i dużo chodzę i dużo biegam. Wszystkim polecam rowery. To jest jedyny ratunek, żebyśmy mogli troszkę ograniczyć czas.
1: Widzę, że jako środek lokomocji, szczególnie tutaj w mieście.
7: Jak najbardziej codziennie jeżdżę i przemierzam 20 kilometrów.
5: Tutaj mieszkam i poruszam się na rowerze. To służy, to jest mój środek lokomocji.
1: O wiele lepszy niż samochód.
5: No na pewno tak. Przynajmniej na centrum Katowic, na parkowanie tym samochodem, tu jest problem.
8: Pracuję jakby w różnych miejscach Katowic, więc po prostu poruszamy się samochodem z mężem. Mamy po prostu dużo sprzętu, inaczej się nie da, nie?
2: Przedostać się przez centrum to jest tragedia. Ja samochód odstawiłem 2 miesiące temu i nie ruszam, chociaż mam fajną brykę.
1: Bryka na zimniejsze dni.
2: To z kolei szkoda wyjeżdżać, bo to jest unikat.
1: Rozmawiając z mieszkańcami Katowic, można odnieść wrażenie, zresztą ja też odnoszę takie wrażenie, że jakość powietrza tutaj w Katowicach oraz w województwie śląskim znacząco się poprawiła w ostatnich latach.
9: Zdecydowanie potwierdzam, że tak właśnie jest.
1: Mówi naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Andrzej Szczygieł.
9: Od 2018 roku notujemy systematyczną poprawę jakości powietrza i od tego roku na żadnej stacji na terenie województwa śląskiego nie mieliśmy przekroczonej dopuszczalnej wartości średniorocznej dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 40 mikrogramów na metr sześcienny, a wcześniej niestety te przekroczenia każdego roku występowały i były na naprawdę wysokim poziomie powyżej dopuszczalnej normy. Jest to zdecydowanie wpływ działań, które są prowadzone na rzecz poprawy jakości powietrza, bo one dały ten bardzo pozytywny efekt w postaci zmniejszenia się stężeń pyłu, liczby dni z przekroczeniami, ale niestety tu, żeby nie było, że wszystko już jest idealnie, bo tak do końca niestety nie jest, to wciąż jesteśmy jeszcze w zbyt dużym stopniu uzależnieni od warunków atmosferycznych. Jeżeli zimą, bo mówimy tu praktycznie o sezonie grzewczym, mamy niekorzystne warunki dla jakości powietrza, czyli brak wiatru, niskie temperatury, ludzie intensywnie ogrzewają swoje budynki mieszkalne. Niestety wtedy wciąż mamy przekroczenia. I to nawet wciąż jeszcze powtarzają się przekroczenia poziomu informowania, który na razie wynosi 100 mikrogramów na metr sześcienny i poziomu alarmowego, który wynosi 150 mikrogramów na metr sześcienny. Tak więc tutaj wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia, ale absolutnie nie zmienia to faktu, że jakość powietrza na terenie województwa śląskiego jest już na zdecydowanie lepszym poziomie niż było to jeszcze kilka lat temu.
1: Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to wyjątkowy czas, aby uświadomić ludziom, że czyste powietrze nie bierze się znikąd.
9: Tak, dokładnie. Mamy dzisiaj naprawdę piękną pogodę, słonecznie i mamy znakomitą jakość powietrza, bo na żadnej stacji nie są żadne normy przekroczone. Przed nami sezon grzewczy i rzeczywiście musimy wszyscy apelować. Dobra jakość powietrza to jest cel nas wszystkich. Tu nie ma podziału na urzędników czy ludzi, którzy są osobami, które normalnie kontrolują tą jakość powietrza, sprawdzają i zastanawiają się, czy jest dobrze, czy źle. To jest naprawdę cel nas wszystkich i powinniśmy tutaj mieć świadomość, że musimy wszyscy dążyć do tego, żeby wyeliminować spalanie paliw o złej jakości, żeby dążyć do maksymalnej poprawy jakości powietrza. Oczywiście poza spalaniem paliw tutaj jest wiele innych prac. Termomodernizacja, różnego rodzaju inne źródła ciepła, ale najważniejszy problem, żeby dostrzegać właśnie, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i że to jest cel nas wszystkich, żeby tą jakość powietrza poprawić.
1: Życzę Państwu i sobie takich warunków przez cały rok.
9: Bardzo dziękuję i Państwu też życzę dobrej jakości powietrza przez cały rok i proszę o tym pamiętać, zwłaszcza gdy zacznie się sezon grzewczy i będziecie Państwo palili we własnych gospodarstwach domowych.
0: Warto korzystać z aplikacji oraz strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie można na bieżąco monitorować stan jakości powietrza, ale także i w naszych serwisach podajemy. Także takie możliwości mamy tutaj do wykorzystania. To nagranie

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 18. Strażacy nadal walczą z pożarem złomowiska w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej. Władze miasta apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Obrona przesłała do sądu zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. W Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą Jerzego Dudę Gracza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pożar na złomowisku przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie. Z płonących wraków ogień przeniósł się na teren murowanej hali. Strażacy zapewniają jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a ogień nie ma się już gdzie dalej rozprzestrzeniać. W akcji gaśniczej biorą udział 23 zastępy. W związku z unoszącymi się nad terenem kłębami dymu miasto zaapelowało do mieszkańców o ostrożność. W trosce o własne bezpieczeństwo najlepiej na razie pozostać w domach, mówi Katarzyna Chochuł, rzeczniczka chorzowskiego magistratu.
2: Prosimy mieszkańców znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca zdarzenia o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w budynkach i nieopuszczanie ich bez konieczności, unikanie przebywania na zewnątrz, do czasu odwołania komunikatu. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które prowadzą działania gaśnicze. Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
0: Ogień na złomowisku pojawił się przed godziną 15. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Prokuratura postawiła 2 zarzuty Romanowi Rzet, byłemu wspólnikowi zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy. O szczegółach Michał Makowski.
3: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
4: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
3: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

0: Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
1: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
0: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia.
2: W śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto zarzuty usłyszał także Radosław Piesiewicz. Jak poinformował jego obrońca mecenas Jędrzej Kupczyński, do sądu przesłano zażalenie na aresztowanie prezesa PKOL-u. Rozpozna je Sąd Okręgowy w Katowicach.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: W Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą Jerzego Dudę Gracza. Artysta przez 17 lat mieszkał na osiedlu Paderewskiego, gdzie, jak mówi jego córka Agata Duda Gracz, po prostu był szczęśliwy.
4: Jestem absolutnie przekonana, że on byłby przeszczęśliwy i byłby bardzo wzruszony. Tak kochaliśmy to miejsce absolutnie. Ojciec był tu szczęśliwy, mama też. I to, że przy tej naszej klatce schodowej jest ta tablica jeszcze z cytatem z chyba najważniejszego jego autoportretu, Ora et Collabora, myślę, że byłoby to dla niego bardzo ważne.
2: Jerzy Duda Gracz był malarzem, rysownikiem i pedagogiem. Zmarł w 2004 roku. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W puli jest 6 300 000 zł. Dąbrowianie mają do wyboru 80 projektów, które dotyczą m.in. modernizacji przestrzeni wspólnych, infrastruktury miejskiej, edukacji czy sportu. Nie brakuje także zadań społecznych oraz tych związanych ze zdrowiem. Głosować może każdy mieszkaniec miasta do 16 września, m.in. przez stronę internetową bo.dg.pl. Zdaniem meteorologów najbliższe godziny z dużym zachmurzeniem, po północy coraz więcej rozpogodzenia, temperatura minimalna w nocy od 11 do 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Szczegóły przekaże Marcin Kazek-Wielgus.
7: W dalszym ciągu ze sporymi utrudnieniami poruszamy się drogą 86 w Katowicach, a powodem jest stłuczka, do jakiej doszło na wysokości sklepów meblowych na jezdni w stronę Sosnowca. W efekcie korek ma kilka kilometrów. Zwalniamy też jadąc od Sosnowca w kierunku Tychów. Poza tym w Katowicach korkują się m.in. Chorzowska, Sokolska, Korfantego czy Dudy Gracza. Wolno wjeżdżamy do stolicy województwa śląskiego. Za czwórki na węźle Mikołowska. S1 z wolniejszym tempem o tej porze pomiędzy węzłem Brzęczkowice, a węzłem Jeleń. Mocno korkuje się też ta droga na południu województwa śląskiego. Tak jest w Bielsku Białej, pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. We wszystkich tych miejscach mamy roboty drogowe i zmiany w organizacji ruchu. Autostrada A1 z zatorem jest na wysokości do Bieszowic. Tam także mamy ekipy remontowe. Te utrudniają też przejazd drogą 46 przez Blachownię. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg.
6: Minęła 17.30. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
2: Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie. W związku ze zdarzeniem wydano alert RCB dla mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Zamknij okna i drzwi, duże zadymienie. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Wiadomość o takiej treści rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obrona przesłała do katowickiego sądu zażalenie na aresztowanie Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, poinformował jeden z pełnomocników szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński. Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Krzysztof Mikuła oficjalnie prezesem Tramwajów Śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Gliwice, Świerklaniec, Imielin i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych.

0: Tommy Gray, Ania Karwan i Radio Katowice. Mówiliśmy o tym 7 września, czyli dziś przypada Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Reporter naszego radia sprawdzał, jak jakość powietrza oceniają mieszkańcy oraz co na ten temat mówią dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
1: Dzisiaj piękny dzień.
2: Piękny dzień, piękna pogoda, świeże powietrze, dużo radości.
1: Jak pan ocenia stan powietrza w Katowicach?
2: No myślę, że na takie zagęszczenie, zadymienie samochodów to nie jest źle.
3: Się poprawiło w ostatnich latach bardzo. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy się oddychało, widziało się, czym się oddycha.
4: A teraz się już nie widzi, czym się oddycha. Mamy czyste powietrze w Katowicach ogólnie rzecz biorąc, poza okolicami dróg. Tak ogólnie jest fajnie.
5: Poprawiła się dużo. Coraz to mniej ludzi jednak pali w piecu i używa innych środków na ogrzewanie mieszkania. Dużo zieleni jest, to rzeczywiście się poprawiło. No i te wszystkie drzewka takie, które nam tu posadzili. No,
6: teraz jest trochę lepiej, ale kiedyś to było tragicznie.
2: Jak 50 lat temu przyjechałem do Katowic, a dziś to jest niebo a ziemia, na korzyść. Bo ja w 1974 roku przyjechałem z Krakowa do Katowic i tu już mieszkam.
1: Teraz ludzie zdecydowanie przesiadają się na rowery oraz na komunikację miejską.
2: I bardzo słusznie, ja jeżdżę rowerami i dużo chodzę i dużo biegam. Wszystkim polecam rowery. To jest jedyny ratunek, żebyśmy mogli troszkę ograniczyć czas.
1: Widzę, że pani na rowerze.
7: Też widzę.
1: Poleca pani rower jako środek lokomocji, szczególnie tutaj w mieście.
7: Jak najbardziej codziennie jeżdżę i przemierzam 20 kilometrów.
5: Mieszkam i poruszam się na rowerze. To służy, to jest mój środek lokomocji.
1: O wiele lepszy niż samochód.
5: No na pewno tak. Przynajmniej na centrum Katowic, na parkowanie tym samochodem tu jest problem.
8: Pracuję jakby w różnych miejscach Katowic, więc po prostu poruszamy się samochodem z mężem. Mamy po prostu dużo sprzętu, inaczej się nie da. Nie?
2: Przedostać się przez centrum to jest tragedia. Ja samochód odstawiłem 2 miesiące temu i nie ruszam, chociaż mam fajną brykę.
1: Bryka na zimniejsze dni.
2: To z kolei szkoda wyjeżdżać, bo to jest unikat.
1: Rozmawiając z mieszkańcami Katowic, można odnieść wrażenie, zresztą ja też odnoszę takie wrażenie, że jakość powietrza tutaj w Katowicach oraz w województwie śląskim znacząco się poprawiła w ostatnich latach.
9: Zdecydowanie potwierdzam, że tak właśnie jest.
1: Mówi naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł.
9: Od 2018 roku notujemy systematyczną poprawę jakości powietrza i od tego roku na żadnej stacji na terenie województwa śląskiego nie mieliśmy przekroczonej dopuszczalnej wartości średniorocznej dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 40 mikrogramów na metr sześcienny, a wcześniej niestety te przekroczenia każdego roku występowały i były na naprawdę wysokim poziomie powyżej dopuszczalnej normy. Jest to zdecydowanie wpływ działań, które są prowadzone na rzecz poprawy jakości powietrza, bo one dały ten bardzo pozytywny efekt w postaci zmniejszenia się stężeń pyłu, liczby dni z przekroczeniami, ale niestety tu, żeby nie było, że wszystko już jest idealnie, bo tak do końca niestety nie jest, to wciąż jesteśmy jeszcze w zbyt dużym stopniu uzależnieni od warunków atmosferycznych. Jeżeli zimą, bo mówimy tu praktycznie o sezonie grzewczym, mamy niekorzystne warunki dla jakości powietrza, czyli brak wiatru, niskie temperatury, ludzie intensywnie ogrzewają swoje budynki mieszkalne, niestety wtedy wciąż mamy przekroczenia. I to nawet wciąż jeszcze powtarzają się przekroczenia poziomu informowania, który na razie wynosi 100 mikrogramów na metr sześcienny i poziomu alarmowego, który wynosi 150 mikrogramów na metr sześcienny. Tak więc tutaj wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia, ale absolutnie nie zmienia to faktu, że jakość powietrza na terenie województwa śląskiego jest już na zdecydowanie lepszym poziomie niż było to jeszcze kilka lat temu.
1: Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to wyjątkowy czas, aby uświadomić ludziom, że czyste powietrze nie bierze się znikąd.
9: Tak, dokładnie. Mamy dzisiaj naprawdę piękną pogodę słonecznie i mamy znakomitą jakość powietrza, bo na żadnej stacji nie są żadne normy przekroczone. Przed nami sezon grzewczy i rzeczywiście musimy wszyscy apelować. Dobra jakość powietrza to jest cel nas wszystkich. Tu nie ma podziału na urzędników czy ludzi, którzy są osobami, które normalnie kontrolują tą jakość powietrza, sprawdzają i zastanawiają się, czy jest dobrze, czy źle. To jest naprawdę cel nas wszystkich i powinniśmy tutaj mieć świadomość, że musimy wszyscy dążyć do tego, żeby wyeliminować spalanie paliw o złej jakości, żeby dążyć do maksymalnej poprawy jakości powietrza. Oczywiście poza spalaniem paliw tutaj jest wiele innych prac. Termomodernizacja, różnego rodzaju inne źródła ciepła, ale najważniejszy problem, żeby dostrzegać właśnie, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i że to jest cel nas wszystkich, żeby tą jakość powietrza poprawić.
1: Życzę Państwu i sobie takich warunków przez cały rok.
9: Bardzo dziękuję i Państwu też życzę dobrej jakości powietrza przez cały rok i proszę o tym pamiętać, zwłaszcza gdy zacznie się sezon grzewczy i będziecie Państwo palili we własnych gospodarstwach domowych.
0: Warto korzystać z aplikacji oraz strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie można na bieżąco monitorować stan jakości powietrza, ale także i w naszych serwisach podajemy. Także takie możliwości mamy tutaj do wykorzystania. To nagranie.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 7 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
12: Ruszył proces byłego komendanta głównego policji w sprawie wybuchu granatnika. Pożar złomowiska w Chorzowie. Jest apel do mieszkańców, by zamknęli okna i zostali w domach. Radko Mladić, zwany rzeźnikiem Bałkanów, pochowany z honorami w Belgradzie. Unia ostrzega przed gloryfikowaniem zbrodniarza. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w komendzie w grudniu w 2022 roku. Został utajniony. Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
13: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
12: Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w swoim gabinecie. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony, a został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Akt oskarżenia obejmuje też nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Płoną wraki samochodów na złomowisku przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie. Unoszą się kłęby gryzącego dymu. Najlepiej na razie zostać w domach, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
14: Prosimy mieszkańców znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca zdarzenia o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w budynkach i nie opuszczanie ich bez konieczności, unikanie przebywania na zewnątrz, do czasu odwołania komunikatu.
12: Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic z prośbą o zamknięcie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Trwa akcja gaśnicza. Radko Mladić, nazywany rzeźnikiem Bałkanów, został pochowany na belgradzkim cmentarzu. Były dowódca Armii Bośniackich Serbów, skazany w Hadze na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, otrzymał podczas pogrzebu honory wojskowe. Pogrzeb wywołał ostrą reakcję Europy. Unia Europejska potępiła gloryfikowanie skazanego zbrodniarza. Bruksela ostrzegła, że gloryfikacja zbrodniarza może mieć konsekwencje dla europejskiej drogi Serbii. Kreml zamyka konsulat Niemiec i wszystkie placówki Instytutu Goethego w Rosji. To odpowiedź Moskwy na podobne kroki niemieckiego rządu, ogłoszone po znalezieniu dowodów na rosyjski sabotaż w Lipsku.
15: Dyplomaci z konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu mają go opuścić do 18 września. Tylko do najbliższej niedzieli czas dostali pracownicy Instytutu Goethego. Instytucja krzewiąca niemiecką kulturę za granicą z ograniczeniami, ale działała dotąd w Rosji. Teraz wszystkie jej oddziały zostaną zamknięte. Kreml twierdzi, że to odpowiedź na antyrosyjskie kroki Berlina. Ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych Niemiec poinformowali o znalezieniu dowodów na to, że to Rosjanie stoją za wysłaniem uzbrojonego drona, który miał doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. Do wybuchu nie doszło, ale Niemcy odpowiedziały m.in. zamknięciem konsulatu Rosji w Bonn oraz kontrowersyjnego rosyjskiego domu w Berlinie. Rosja zaprzecza swojej odpowiedzialności za sabotaż w Lipsku. Z Magdeburga Adam Gruczewski, Polskie Radio.
16: Klimat.
12: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości zlewni polskich rzek. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 3,5 po 18, czas na sport w Trójce, Adam Malecki.
18: Iga Świątek gra w czwartej rundzie tenisowego turnieju US Open. O ćwierćfinał walczy z King Wen Zheng. Dla Chinki to już trzeci tydzień na kortach Flushing Meadows. Do drabinki głównej dostała się przez kwalifikacje. To ich 9 bezpośredni pojedynek. W 7 górą była Iga, raz tylko wygrała Chinka. Jaka jest więc sytuacja na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku? Polka rozpoczęła fantastycznie. Prowadzi w pierwszym secie 4-0. W piłce nożnej grają w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 0-0 po 2 minutach. Wieczorową porą w Szczecinie zagrają Pogoń z Wisłą Płock. Obrońca portowców, Węgier Attila Szalaj, nie zamierza lekceważyć rywala. Oczywiście wiemy, że często grają w głębokiej obronie, więc musimy teraz uważać na ich kontrataki. Musimy też zachować odpowiednie ustawienie, szczególnie utrzymując się przy piłce i zajmować właściwe pozycje, aby poprawić naszą grę. Oczywiście musimy też wykorzystywać swoje szanse i solidnie zabezpieczać tyły na wypadek kontry rywala. Początek spotkania Pogoni z Wisłą o 20:30. A nasze siatkarki, po tym jak na Mistrzostwach Europy zajęły 4. miejsce, w meczu o brąz przegrały z Serbkami, wróciły już do kraju. Po raz ostatni Polki stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku.
11: W nocy będzie od 10 do 13 stopni, przeważnie, bo na przykład w górskich miejscowościach tylko 5. Oczywiście mówimy o najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia do 30 stopni, od 23-24, najchłodniej na północy. Chmur będzie sporo, słonecznie tylko na południowym wschodzie kraju.
18: 5:0 prowadzi Iga Świątek.
11: No pięknie, pięknie.
17: Trójka.
19: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Popatrz. Posłuchaj. Włącz myślenie.

Twoja córka oznajmi ci, że są jak oni. To co ty zrobisz? Idioto, włącz myślenie. To otchłań. Ja mówię, zrób im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje. Idioto. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. To otchłań. Włącz myślenie.

są równi. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser.

Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 19. Pożar złomowiska przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie jest pod kontrolą, zapewniają strażacy. Zakończył się remont Orlika przy ulicy Piastowskiej w Bielsku-Białej. Przy rondzie Ranoszka w Tarnowskich Górach powstał nowy mural.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Strażacy walczą z pożarem na złomowisku w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej. Wraki pojazdów zostały ugaszone, ale ogień przeniósł się na teren murowanej hali. Strażacy zapewniają jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a ogień nie ma się już gdzie dalej rozprzestrzeniać. W akcji gaśniczej biorą udział 23 zastępy, w sumie 69 strażaków. Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Charytatywna sztafeta z Bytomia do Częstochowy dotarła do celu. Jej uczestnicy od rana pokonali ponad 60 kilometrów, aby promować budowę domu całodobowego wsparcia. Ma w nim znaleźć schronienie 30 osób niepełnosprawnych, których rodzice nie mogą sprawować nad nimi opieki, wyjaśniła Teresa Brodziak z Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
3: Ja teraz powiem jak mama, bo mam syna z niepełnosprawnością bardzo znaczną umysłową. Cały czas z tyłu głowy jest, co będzie, jak się nie obudzę. I tak myślą wszyscy rodzice zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu, więc no nie ma co czekać, tylko trzeba działać.
1: Sztafeta przybrała różne formy, jej uczestnicy maszerowali, jechali na rowerach, na nartorolkach, motocyklach, a także na wózkach, jak Maciej Pańczyk, który liczy na znalezienie swojego miejsca w planowanym domu.
4: Też chcę dać od siebie kawałek serca do tego domu, ponieważ też mi trochę zależy na tym, ażeby to powstało. To pozwoli na to, ażeby osoby z niepełnosprawnością, takie jak ja bądź osoby inne, miały jakby godne życie i możliwość usamodzielnienia, a to jest dla mnie najistotniejsze.
1: Charytatywna sztafeta po dom całodobowego wsparcia zakończyła się na Jasnej Górze, gdzie uczestnicy wzięli udział w mszy świętej. Akcji patronuje Radio Katowice.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Dziś po remoncie został oddany do użytku bielski Orlik przy ulicy Piastowskiej. Odnowiony obiekt jest teraz lepiej wyposażony i wykonany bardziej ekologicznie. Ma m.in. nowe nagłośnienie, nowy monitoring, tablice wyników oraz wyremontowane szatnie, podkreślił wicedyrektor Bielsko-Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
5: Jest nowa murawa do gry w piłkę nożną, nowoczesna murawa, bezpieczna, z naturalnym korkiem, czyli troszeczkę idziemy bardziej w ekologię niż tak jak było to dotychczas, jeżeli chodzi o nawierzchnię murawy, odświeżona bieżnia i takich również spory z elementów, które służą odświeżeniu wizerunku obiektu. Zapraszamy gorąco na naszego nowego Orlika.
1: Całkowita wartość modernizacji Orlika zamknęła się w kwocie 2 700 000 zł. Ośrodek szacuje, że korzysta z niego rocznie blisko 100 000 osób. Ma 14 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. Tarnogórzanie mogą już podziwiać nowy mural. To maszyna parowa pokazująca historię przemysłową miasta. Pierwsza maszyna parowa na Górnym Śląsku została uruchomiona 19 stycznia 1788 roku w kopalni Fryderyk przy szybie Abraham w Tarnowskich Górach. Pracowała w tym mieście przez 46 lat. Malowidło powstało z okazji 500-lecia miasta przy rondzie Ranoszka.

0: Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września. Jest 19. Anna Zaleśna-Sefera. Zapraszam na serwis. Zwlekali z podjęciem poszukiwań. 14-latka z Andrychowa zmarła z wychłodzenia. Trzej policjanci stanęli przed sądem. Premier mocno o alternatywie dla Niemiec. To jawnie prorosyjskie i antypolskie ugrupowanie, mówi Donald Tusk. Wygrywała 5-0, ale przegrała pierwszego seta. Zacięty mecz Igi Świątek o ćwierćfinał US Open. Ta tragedia wstrząsnęła Polską jesienią 2023 roku. 14-letnia Natalia Zandrychowa w drodze do szkoły źle się poczuła. Zadzwoniła do ojca po pomoc, ten zaalarmował policjantów, ale ci zwlekali z wszczęciem poszukiwań. Dziewczyna została znaleziona przez bliskich przed sklepem w Kętach, kilkaset metrów od komisariatu. W stanie hipotermii trafiła do szpitala i zmarła. Trzech policjantów stanęło przed sądem w Wadowicach. Prokurator Oliwia Bożyk-Michalec wylicza ich błędy.
3: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonów. Ta zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
2: Adwokat jednego z oskarżonych, Maciej Szczerba, twierdził przed sądem, że jego klient jest niewinny.
4: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia, kiedy są formowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
2: Wszyscy oskarżeni funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia. Alternatywa dla Niemiec to jawnie prorosyjskie i antypolskie ugrupowanie, uważa premier Donald Tusk. Po wygranej skrajnie prawicowej partii w niemieckim kraju związkowym Saksonii-Anhalt szef rządu napisał, że tylko idioci albo zdrajcy mogą się z tego cieszyć. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie, dodał. Na filmie w mediach społecznościowych dziś premier podtrzymał słowa z wczoraj. Donald Tusk podkreśla, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zachwycali się partią AfD.
5: Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy.
2: A w wyborach do Landtagu AfD uzyskała 43,8% głosów, ale to nie daje jej samodzielnych rządów. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych, ludzie kultury i wielbiciele jego talentu pożegnali w Warszawie Jana Frycza. Wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Aktorka Krystyna Janda wspominała wyjątkowy talent, inteligencję i poczucie humoru zmarłego przyjaciela.
6: Pamiętam twojego pana Tadeusza Mickiewicza. Zagrałeś przygłupa, niełuka, lenia, warchoła i polskiego chama. Myślałam, że zemdleję z zachwytu. Tylko ty mogłeś się na to odważyć i zagrać to z taką lekkością i z takim wdziękiem. Uwielbiałam, jak myślisz. Odwrotnie, ironicznie, prześmiewczo, jednocześnie inteligentnie, głęboko, odważnie. Od złości do śmiechu, od grozy do żartu, od czułości do nienawiści były u ciebie milimetry.
2: Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału US Open. Na razie w meczu 1-8 przegrała pierwszego seta z Chinką Qin Wenzheng, mimo że prowadziła już 5-0. Chinka zdołała wygrać 7 gemów z rzędu i na razie to ona prowadzi w tym pojedynku. Teraz na kortach w Nowym Jorku trwa 2 set. Zalew Sulejkowski wysycha. Jego południowa część w znacznej części odsłoniła dno. Okoliczni przedsiębiorcy działający dla turystów załamują ręce, a żeglarze wcześniej niż zwykle kończą sezon i zastanawiają się, gdzie będą pływać w przyszłym roku.
7: Wygląda strasznie ten Zalew Sulejowski w tej chwili.
8: No zmarnowanie, jeżeli to tak dłużej potrwa.
9: Pływanie nawet już jednostkami motorowymi jest utrudnione.
10: Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, mówi, że główną przyczyną problemów Zalewu Sulejowskiego jest susza hydrologiczna w zlewni Pilicy.
11: Do zbiornika dopływa mniej wody niż musimy odprowadzać poniżej zapory, aby zapewnić wymagany przepływ w rzece.
10: Rzeczniczka podkreśla, podkreśla, że to ogólnopolski problem deficytu zasobów wodnych. Według niej skala odsłonięcia dna wynika ze specyficznej budowy zbiornika.
11: Jest zbiornikiem rozległym i stosunkowo płytkim.
1: W tej chwili można by było przejść na drugą stronę Pilicy, nawet nie umiejąc pływać.
10: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie możliwy deszcz. W nocy od 9 do 14 stopni, a jutro od 23 do 30 stopni.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 20. Pożar złomowiska w Chorzowie został opanowany, informuje Straż Pożarna. Katowickie lotnisko w Pyrzowicach bije kolejne rekordy obsługi pasażerów. W Gliwicach, Świerklańcu i Mielinie i Pawłowicach powstaną centra usług społecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru na złomowisku przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie. Jak informuje kapitan Michał Adamek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, ogień został już opanowany, a na miejscu trwa dogaszanie.
2: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Chociaż sytuacja jest opanowana, działania strażaków potrwają jeszcze do późnych godzin wieczornych. Straż Pożarna przyjęła zgłoszenie o płonących wrakach przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie około 15. Ogień szybko zajął również znajdującą się obok murowaną halę. Ze względu na zadymienie oraz wysokie stężenie pyłów zawieszonych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic. W trakcie tegorocznych wakacji po raz pierwszy w historii Katowice Airport przekroczono granicę 1 000 000 pasażerów obsłużonych w ciągu jednego miesiąca. Wynik ten odnotowano zarówno w lipcu, kiedy obsłużono 1 030 000 pasażerów, jak i w sierpniu 1 060 000. To o blisko 160 000 więcej w porównaniu z wakacjami w 2025 roku. Według prognoz w tym roku lotnisko w Pyrzowicach ma obsłużyć około 7 900 000 podróżnych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice, Świerklaniec i Mielin i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych. Centra usług społecznych umożliwiają załatwienie spraw i uzyskanie pomocy w różnych obszarach, jak rodzina, zdrowie, kultura, edukacja, w jednej placówce bez konieczności odwiedzania wielu urzędów. Jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 102,2 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można nas jednak słuchać na 101,2, 103 czy 98,4. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Jeszcze pogoda. Krótko w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Po północy od zachodu województwa stopniowo rozpogodzi się. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 2 zarzuty dla Romana Rzet, 1 w sprawie afery Zonda Krypto, 2 zaginięcia Sylwestra Suszka. Lista kandydatów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze zamknięta, wybory za niespełna 2 tygodnie. Polscy lekarze będą pomagać w Sierra Leone, misja potrwa 2 tygodnie. Iga Świątek przegrała walkę o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. W Nowym Jorku jej rywalką była Qin Wen Zheng. Polka uległa Chince w setach 5-7 i 3-6. Roman Rzet usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Jeden dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 2 przywłaszczenia środków klientów giełdy Zonda Krypto poprzez oszustwa komputerowe, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Przestępstwo

0: związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Podejrzany nie przyznał się, ale złożył wyjaśnienia. Jak podała prokuratura, w jego mieszkaniu zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia. 3 zgłoszenia zostały odrzucone z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia. Chodzi o byłego prezesa NIK-u Mariusza Banasia oraz Marię Ratuszyńską. Odrzuceni kandydaci mają 2 tygodnie na odwołanie się do komisarza wyborczego. Losy pozostałych 3 osób, w tym poseł Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i posła Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, rozstrzygną się najpóźniej jutro do 18. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Kardiolog i stomatolog wyjadą na misję do jednego z najuboższych regionów świata. Do Sierra Leone w Afryce Zachodniej wysyła ich Stowarzyszenie Dla Świata, a wyjazd wspiera Wielkopolska Izba Lekarska, która ufundowała szczepienia. Misja pod hasłem Przez Uśmiech do Serca potrwa 2 tygodnie. Lekarze na miejscu będą przyjmować pacjentów w miejscowym szpitalu i okolicznych wioskach. Kardiolog dr Piotr Rudziński, który na co dzień pracuje w Warszawie, zabiera ze sobą przenośny aparat do wykonywania echa serca i podstawowe leki. Dla niego to już 3. misja medyczna.
2: Nawet jakbyśmy mieli 2 dni lecieć, to byśmy na pewno się ani sekundy nie zastanawiali. Też mamy pomysł, żeby właśnie nie dzielić pacjentów na tych stomatologicznych i kardiologicznych, no tylko żeby jak już ktoś przyjdzie, zarówno spojrzeć na niego pod kątem stomatologicznym, jak i internistycznym.
1: Lekarze zaczynają misję pod koniec października. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie na Podkarpaciu, poza tym może się chmurzyć. Wieczorem na Pomorzu możliwy przelotny deszcz. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, 27 w centrum, 30 na Dolnym Śląsku.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: opanowany, a na miejscu trwa dogaszanie.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Chociaż sytuacja jest opanowana, działania strażaków potrwają jeszcze do późnych godzin wieczornych. Straż pożarna przyjęła zgłoszenie o płonących wrakach przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie około 15. Ogień szybko zajął również znajdującą się obok murowaną halę. Ze względu na zadymienie oraz wysokie stężenie pyłów zawieszonych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic. W trakcie tegorocznych wakacji po raz pierwszy w historii Katowice Airport przekroczono granicę 1 000 000 pasażerów obsłużonych w ciągu jednego miesiąca. Wynik ten odnotowano zarówno w lipcu, kiedy obsłużono 1 030 000 pasażerów, jak i w sierpniu 1 060 000. To o blisko 160 000 więcej w porównaniu z wakacjami w 2025 roku. Według prognoz w tym roku lotnisko w Pyrzowicach ma obsłużyć około 7 900 000 podróżnych.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice, Świerklaniec i Mielin i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych. Centra usług społecznych umożliwiają załatwienie spraw i uzyskanie pomocy w różnych obszarach, jak rodzina, zdrowie, kultura, edukacja w jednej placówce, bez konieczności odwiedzania wielu urzędów. Jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 102,2 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można nas jednak słuchać na 101,2, 103 czy 98,4. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Jeszcze pogoda. Krótko w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Po północy od zachodu województwa stopniowo rozpogodzi się. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar z łomowiska w Chorzowie jest już opanowany, nie było ofiar. W najbliższych dniach polska armia będzie testować pociski dalekiego zasięgu. Łotwa chce wprowadzić 300% cło na przewóz i przeładunek zboża z Rosji i Białorusi. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak mówi kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został już opanowany, na strażacy dogaszają pogorzelisko.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
4: Straż pożarna przyjęła zgłoszenie o płonących wrakach przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie około 15. Ogień szybko zajął również znajdującą się obok murowaną halę. Ze względu na zadymienie oraz wysokie stężenie pyłów zawieszonych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic. Polska armia rozpoczyna testy broni dalekiego zasięgu. Chodzi o pociski pozwalające zwalczać cele na odległość do 1000 km. Pierwsze próby odbędą się w najbliższych dniach, ogłosił na poligonie w Nowej Dębie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
5: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
4: Polska dysponuje teraz jedynie zagranicznymi pociskami, które są zdolne zwalczać cele na tak dalekich odległościach. Głównie jest to amunicja lotnicza do myśliwców. Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt nie musi oznaczać umocnienia prawicy w całej Europie. Tak komentował w Trójce Piotr Buras, dyrektor warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Skrajnie prawicowa niemiecka partia wygrała we wczorajszych regionalnych wyborach w jednym z landów Niemiec. Według wstępnych wyników nie zdoła jednak rządzić samodzielnie. Piotr Buras w nowym cyklu Trójki Mapa Myśli mówi,

0: że za wcześnie, by mówić o triumfie AfD w całych Niemczech.
1: Zwycięstwo AfD na szczeblu federalnym to jest jeszcze naprawdę bardzo odległy scenariusz. Nie powinniśmy tutaj przesądzać, że w ogóle jesteśmy na drodze do tego. To jest naprawdę jeszcze bardzo daleko i myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz w najbliższych latach.
0: Według wstępnych wyników wczorajszych wyborów AfD zdobyła prawie 44% głosów. Europejska branża stalowa, także z Polski, zaprotestowała w Brukseli. Ponad 100 osób wzięło udział w manifestacji przeciw masowemu napływowi do Unii produktów stalowych z Azji. Był przejazd przez miasto konwoju ciężarówek i symboliczne trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. Protestujący podkreślali, że wysokie cła ograniczyły już import stali do Europy, ale muszą też być one nałożone na gotowe wyroby ze stali. Łotewski rząd chce wprowadzić 300% cło na przewóz i przeładunek zboża z Rosji i Białorusi. Ryga chce również stworzyć mechanizm pozwalający identyfikować i obejmować sankcjami ukraińskie zboże, które mogło zostać wywiezione przez Rosję z okupowanych terenów.
2: Premier Łotwy Andris Kulbergs powiedział, że jego kraj chce wypracować wspólne stanowisko państw bałtyckich, tak aby rosyjskie zboże nie korzystało z infrastruktury znajdującej się w regionie. W tej sprawie kontaktował się już z premierem Estonii i planuje rozmowę z szefem litewskiego rządu. Kulbergs zwrócił uwagę, że Rosja stara się maksymalnie zwiększać własny eksport zboża, jednocześnie ograniczając Ukrainie możliwość korzystania z czarnomorskiego korytarza eksportowego. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską, w rosyjskich transportach może znajdować się także zboże wywiezione z okupowanych terytoriów Ukrainy. Łotwa już wcześniej zakazała importu rosyjskich produktów rolnych, ale ograniczenia nie obejmują ich tranzytu przez kraj do państw trzecich. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Rosja zwiększyła przewóz zboża przez Łotwę, która stała się dla niej jedną z alternatywnych tras w związku z ukraińskimi atakami na rosyjskie porty oraz zakłóceniem eksportu przez Morze Czarne i Azowskie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce dobra albo bardzo dobra. 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Sinusoidy wrażeń, ale bez szczęśliwego zakończenia zafundowała wszystkim Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka wygrała 5 pierwszych gemów w starciu 4. rundy US Open z Chinką Chin Wen Zheng. Miała nawet kilka piłek setowych, a mimo to przegrała 5-7. W drugim secie Chinka poszła za ciosem, ogrywając naszą faworytkę 6-3, kończąc tym samym jej tegoroczną przygodę w Nowym Jorku. Z pewnością o lepszym wejściu do PKO Ekstraklasy myśleli wszyscy związani z wieczystą Kraków. Beniaminek okupuje strefę spadkową, choć dzisiaj po raz drugi w sezonie ograł punkty za remis 1-1 z Zagłębiem Lubin. Z dołu tabeli chce wyrwać się również Wisła Płock, która gra właśnie w Szczecinie z Pogonią. Mimo 4 meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze bramkarz Wisły Rafał Leszczyński był bojowo nastawiony do tego spotkania.
6: Każdy mecz gramy o to, żeby zdobyć 3 punkty i myślę, że tej pewności siebie nie zabraknie, no bo przy piłce czujemy się dobrze i nie jest problemem ten styl, który przyjęliśmy, tylko problemem jest w pewnych momentach odpowiedzialność za piłkę. Jeśli te cechy naprawimy albo będą na wyższym poziomie, to będzie pod względem wyniku lepiej i tak do tego podchodzimy.
5: Takie podejście na razie sprawdza się umiarkowanie, bo na boisku po 35 minutach mamy remis 0-0, a do wyniku tego spotkania wrócę w serwisie po 23. Do kraju wróciły dzisiaj z Mistrzostw Europy nasze siatkarki. Na lotnisku przywitał je tłum kibiców, chcący podziękować im za 4. miejsce w turnieju. O tym, jakie nastroje już na chłodno panują w naszej drużynie, opowiada atakująca Magdalena Stysiak.
7: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy. Myślę, że sezon jak najbardziej przepracowany na plus i trzeba się po prostu cieszyć.
5: My się cieszymy i ten wynik bardzo doceniamy, a od czwartku również w Mistrzostwach Europy zaczynamy trzymać kciuki za panów.
0: Jutro słonecznie na Podkarpaciu, poza tym będzie się chmurzyć. Wieczorem na Pomorzu możliwe deszcz. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, 27 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Dźwięk.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

drzemki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Minęła 21. Magdalena Pelc została kolejną laureatką Nagrody Czarny Diament Wolności. Dziś zaprezentowano centra przesiadkowe, które powstają w subregionie północnym województwa śląskiego. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej, 7. edycji budżetu obywatelskiego w

0: skąd pochodził Zbigniew Wilk, organizuje szereg wydarzeń ku jego pamięci. To m.in. turnieje piłkarskie, biegi oraz spotkania z młodzieżą. W ich trakcie świadkowie historii opowiadają o tym, co wydarzyło się w kopalni Wujek, gdy funkcjonariusze ówczesnej milicji strzelali do strajkujących górników. Twórcą statuetki Czarny Diament Wolności jest śląski rzeźbiarz Bogumił Burzyński. W centralnej części statuetki znajduje się bryłka węgla. Dotychczas nagrody otrzymali m.in. Kopalnia Węgla Kamiennego Staszic Wujek oraz pomysłodawca młodzieżowego biegu 9 górników w Katowicach, nauczyciel historii Michał Piwoński. Dziś zaprezentowano centra przesiadkowe, które powstają w subregionie północnym województwa śląskiego. W powiatach myszkowskim, kłobuckim, częstochowskim i w samej Częstochowie realizowanych jest obecnie 15 takich inwestycji. Te centra będziemy brali pod uwagę przy układzie rozkładów i tras naszej komunikacji jurajskiej, twierdził Adam Morzyk, odpowiedzialny w powiecie częstochowskim za komunikację.
1: Nie są to zwykłe miejsca zabierania, wysiadania jakby pasażerów. To są takie miejsca, gdzie mają się ci pasażerowie po prostu kumulować z danego obszaru. Czyli będziemy mogli jakieś mniejsze linie wyznaczać, które będą dowoziły z tych mniejszych miejscowości, gdzie nie zawsze tą regularną linią docelową jesteśmy w stanie przejechać.
0: Centra mają powstać do końca roku. Inwestycje są finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Nasz reporter sprawdził, jak jakość powietrza oceniają mieszkańcy Katowic.
3: No teraz jest trochę lepiej, ale kiedyś to było tragicznie.
4: Jak 50 lat temu przyjechałem do Katowic, a dziś to jest niebo a ziemia, na korzyść. Bo ja w 1974 roku przyjechałem z Krakowa do Katowic i tu już mieszkam.
5: Teraz ludzie zdecydowanie przesiadają się na rowery oraz na komunikację miejską.
0: Trend poprawy jakości powietrza w województwie śląskim obserwowany jest od 2018 roku. To efekt wprowadzonych regulacji, m.in. stopniowej likwidacji tzw. kopciuchów. Wciąż mamy jednak wiele do zrobienia, szczególnie w zbliżającym się sezonie grzewczym, wskazuje naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł.
6: Powinniśmy tutaj mieć świadomość, że musimy wszyscy dążyć do tego, żeby wyeliminować spalanie paliw o złej jakości, żeby dążyć do maksymalnej poprawy jakości powietrza. Oczywiście termomodernizacja, różnego rodzaju inne źródła ciepła, ale najważniejszy problem, żeby tą jakość powietrza poprawić w takim stopniu, żebyśmy praktycznie przestali być uzależnieni od warunków atmosferycznych.
0: Zachęcamy do korzystania z aplikacji oraz strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie mogą Państwo na bieżąco monitorować stan jakości powietrza. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej, 7 już edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W puli jest 6 300 000 zł. Jak powiedziała Radiu Katowice Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, do wyboru jest 80 projektów, które dotyczą m.in. modernizacji przestrzeni wspólnych, infrastruktury miejskiej, edukacji czy sportu. Nie brakuje także zadań społecznych, a także tych związanych ze zdrowiem. Głosować może każdy mieszkaniec miasta do 16 września, m.in. przez stronę internetową bo.dg.pl. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna w nocy od 11 do 13 stopni Celsjusza.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czwartek reforma służby zdrowia będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rządu. Kandydat Konfederacji w wyborach na prezydenta Krakowa nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów. Mieszkańcy kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi wciąż czekają na pieniądze. Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek zajmie się pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia, mówi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje podejmie rząd.
9: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
8: Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków i ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia. Polityczne trzęsienie ziemi w strukturach Konfederacji przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Bartosz Bochańczak prawdopodobnie nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia i jego kandydatura może nie zostać zarejestrowana.

0: Pana w partii natychmiast poleciały głowy.
1: Złożono niemal 5 tysięcy podpisów, ale ponad 2 tysiące z nich okazało się wadliwych, w większości przez pomyłki w adresach zameldowania. W efekcie Bartoszowi Boheńczakowi zabrakło poprawnych podpisów do wymaganego progu 3 tysięcy. Niedoszły kandydat w wydanym oświadczeniu wziął całą winę na siebie, pisząc wprost: zawaliłem, i przepraszając wolontariuszy oraz mieszkańców Krakowa. Reakcja władz ugrupowania była jednak bezwzględna. Lider partii Sławomir Mentzen nazwał sytuację katastrofą i widowiskową kompromitacją. Natychmiast odwołał Boheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego, zawiesił działaczy lokalnych struktur i skierował sprawę do partyjnego sądu. Cień nadziei dla krakowskiego sztabu jednak pozostaje. Złożone podpisy mają być jutro ponownie przeliczone przez komisję wyborczą. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi nadal czekają na pieniądze. Już 2 lata przebywają poza domem, a odszkodowań wciąż nie widać. Chodzi o mieszkańców kamienic przy Alei 1 Maja i Pruchnika. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że przełom nastąpi w połowie sierpnia, wojewoda łódzki wciąż nie wydała decyzji w sprawie wysokości odszkodowań. Mowa o nieruchomościach, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Jak wyjaśnia Tobiasz Puchalski z Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda czeka na poprawione wyceny rzeczoznawców.
2: Obecnie wojewoda oczekuje na udzielenie przez powołanych w sprawach biegłych odpowiedzi na pisma w sprawie uzupełnienia i korekty omyłek w złożonych operatach szacunkowych.
0: Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce. W Poznaniu rozpoczyna się akcja Sprzątanie Świata. To 33. odsłona ogólnopolskiej kampanii ekologicznej organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Cały sprzęt potrzebny do sprzątania ochotnicy otrzymają od nas, mówi koordynator akcji Filip Suchecki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. A co jest w pakiecie?
3: Worki do sprzątania ze specjalnym oznakowaniem Akcja Ekologiczna Poznań, rękawice ochronne, jednorazowe i wielorazowe, plus plakaty informacyjne o akcji, gadżety ekologiczne w postaci nasionek roślin.
0: A zgłoszenia otwarte są do 15 września. Ellen Burstyn ze Złotym Lwem, amerykańska aktorka, odebrała nagrodę za całokształt twórczości na festiwalu filmowym w Wenecji.
4: 93-letnia Ellen Burstyn została uhonorowana za blisko 6 dekad kariery i role, które przeszły do historii kina. Ma na koncie m.in. Oscara za film Alicja już tu nie mieszka Martina Scorsese, a także role w Egzorcyście i Rekwiem dla snu.
5: I'm overwhelmed. I am.
4: Jestem ogromnie wzruszona. Naprawdę trudno mi nawet wyrazić, jak wiele to dla mnie znaczy. Czym innym jest dostać Oscara, Tony czy Emmy, nagrody za konkretną pracę, za jedno dzieło, ale to... Odbierając nagrodę, aktorka mówiła także o ogromnych zmianach, jakie zaszły w przemyśle filmowym, zwłaszcza w sytuacji kobiet. Podkreślała, że kiedy zaczynała karierę, plan filmowy był niemal całkowicie zdominowany przez mężczyzn. Dziś, jak mówiła, kobiety mają znacznie większy wpływ na kino. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro słonecznie na Podkarpaciu, poza tym będzie się chmurzyć. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć!
9: Tu Radio Dźwięk.

tym mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w Münchenem Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w bonbon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści, skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
5: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem tramwajów śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof

0: Tów Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe. Bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwa zarzuty dla Romana Rzet, byłego wspólnika zaginionego założyciela giełdy BitBay. Komisja wyborcza weryfikuje podpisy podparcia. Wciąż nie jest znana lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Z szacunków resortu pracy wynika, że bezrobocie w sierpniu poszło nieznacznie w górę. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet, byłemu wspólnikowi zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała oszukiwać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy.
3: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
4: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
3: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
5: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
3: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6 kandydatów.
6: Komisja nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek i posła Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
7: Bo tutaj to nasze sprawdzanie to jest porównanie po prostu poprawności danych, czy imię, nazwisko się zgadza z PESEL-em, z adresem.
6: Choć nie ma jeszcze oficjalnej uchwały komisji dotyczącej odrzucenia kandydatury posła Bocheńczaka, nimi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który już zapowiedział złożenie odwołania do Krajowego Biura Wyborczego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Bezrobocie w sierpniu nieznacznie w górę. Z wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu wyniosło 5,9%, podczas gdy w lipcu 5,8%. Wiceminister tego resortu Sebastian Gajewski mówił ostatnio, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje dobra.
8: Ona jest stabilna, te fluktuacje między poszczególnymi miesiącami są bardzo niewielkie. Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, bezrobocie jest niskie, bardzo niskie na tle Unii Europejskiej i myślę, że mamy powody do zadowolenia. Natomiast trzeba podkreślić, bezrobocie to, które my raportujemy, czy liczone jedną metodą, czy drugą metodą, to jest wskaźnik dla całej Polski. I w Polsce mam...
2: Skrajnie prawicowej partii AfD w jednym z niemieckich landów, Saksonii-Anhalt, nie może cieszyć nikogo w Polsce. Jak mówił w Pulsie Trójki Andrzej Szejna z Lewicy, Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach uzyskała prawie 44% głosów.
9: To ugrupowanie polityczne w swoim programie zakłada przywrócenie dobrych relacji, szczególnie gospodarczych z Rosją, zatrzymanie jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy. Jeden z posłów tego ugrupowania wysuwał roszczenia terytorialne wobec Polski. To ugrupowanie stara się zakłamać historię II wojny światowej, kto był ofiarą, a kto sprawcą.
2: Alternatywa dla Niemiec to partia antyunijna i antyimigrancka. Jak mówił Łukasz Rzepecki z Konfederacji, wyniki wczorajszych wyborów pokazują, jakich zmian oczekują Niemcy.
10: Zdecydowana większość społeczeństwa niemieckiego nie zgadza się z polityką Merca, wcześniej Scholza. Nie zgadza się z polityką Herzlich-Willkommen zaproponowaną przez Angelę Merkel w 2015 roku na przyjęcie migrantów, jak leci bez weryfikacji.
2: Po wygranej w Saksonii-Anhalt skrajna prawica zapowiedziała, że chce ruszyć po władze w całych Niemczech. Jan Frycz spoczął na starych Powązkach w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, występujący również w spektaklach Teatru Polskiego Radia, zmarł 15 sierpnia. Uroczystość o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
1: aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
11: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci, którą gra, to było widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
1: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
12: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
1: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
13: On po prostu tworzył wielowymiarowe role. Analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
1: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Na cmentarzu w Falenicy pożegnano Andrzeja Wielowiejskiego. Opozycjonista w czasach PRL-u zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat.
14: Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Wielowiejskiego miały charakter państwowy. Uczestniczyła w nich m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która wspominała jego polityczną działalność.
15: Życie senatora Wielowiejskiego od munduru żołnierza Armii Krajowej po zaangażowanie we wsparcie Ukrainy po rosyjskiej napaści w 2020 roku układa się w opowieść o najlepszych cechach człowieka.
14: Andrzeja Wielowiejskiego pożegnał również historyk profesor Andrzej Friszka.
16: Andrzej Wielowiejski miał w sobie to poczucie takiego zawierzenia w dobre intencje człowieka, z którym podejmował współpracę i dawało to znakomite efekty.
14: Podczas II wojny światowej Andrzej Wielowiejski był żołnierzem Armii Krajowej. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Później brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji. Był kawalerem Orderu Orła Białego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: To był

0: Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
2: To już koniec Igi Świątek w tegorocznym US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału z Chinką Chin Wen Zheng. Poprowadziła w pierwszym secie już 5-0 i miała kilka piłek setowych. Od tamtej pory zaczęły się dziać na korcie rzeczy niebywałe. Chinka wygrała 7 kolejnych gemów, zgarniając pierwszą partię, a w drugiej poszła za ciosem, wygrywając 6-3. Tak to spotkanie na gorąco analizowała nasza najlepsza tenisistka.
3: I to, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens. Gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem. Niewiele rzeczy dzisiaj faktycznie mi zadziałało i w pewnym momencie faktycznie czułam, że po prostu gra się trochę bardziej zazębiła, ale na pewno nie czułam, że to ja dominuję albo to ja naciskam.
2: Teraz przed panią Igą 3 tygodnie przerwy od turniejowego grania. Jeśli nic się nie zmieni na korcie, ponownie zobaczymy ją w Pekinie na przełomie września i października. Przerwa reprezentacyjna zaczyna majaczyć na horyzoncie piłkarzom. W związku ze zbliżającymi się spotkaniami poznaliśmy kadrę Bośni i Hercegowiny, z którą wkrótce 2 razy zagramy w Lidze Narodów. Po raz ostatni w gronie powołanych znalazł się Edin Dzeko, który zapowiedział zakończenie reprezentacyjnej kariery. Zanim zawodnicy rozjadą się po świecie, trzeba jeszcze popracować w klubach. Dzisiaj na zamknięcie 7 kolejki PKO Ekstraklasy dostaliśmy 2 pojedynki. Wieczystej z Zagłębiem oraz Pogoni z Wisłą Płock. W obu spotkaniach zgodnie stanęło na remisach 1-1. Za to jutro początek gry w Lidze Mistrzów. Mistrzowskie powitanie czekało na nasze siatkarki, które wróciły z rozgrywanych w Turcji Mistrzostw Europy. Choć ostatecznie stanęło na 4. miejscu, na chłodno ten wynik zaczyna coraz lepiej smakować, przyznaje atakująca Magdalena Stysiak.
4: Wczoraj był lekki smutek po tym meczu, no bo wiadomo, 4. miejsce to jest zawsze niefajne miejsce dla sportowca. Wczoraj był troszkę smutek, ale myślę, że dzisiaj z chłodną głową, jak do tego podejdziemy, to naprawdę zrobiliśmy dobry wynik.
2: Przypomnijmy, że wkrótce, bo w czwartek, walkę o dobry wynik zaczną siatkarze. Broniący tytuł Polacy na Mistrzostwach Europy na początek sprawdzą się z Portugalią.
0: Jutro słonecznie na Podkarpaciu, poza tym będzie się chmurzyć. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, 27 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku.
5: Autopromocja.
6: Wakacje się... Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej

rozpoznać.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej

0: informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
1: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
2: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
1: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem Tramwajów Śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem Śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Prawie 4 minuty po północy. Ewa Mierzejewska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego za pozbawieniem Grzegorza Brauna immunitetu. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Deputowany Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy powiedział, że za uchyleniem immunitetu było 24 europosłów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu.
5: Mamy w Parlamencie Europejskim grupy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, ale widać, że nawet dla nich to, co zrobił Grzegorz Braun, jest nieakceptowalne, bo wydarzenia podczas II wojny światowej były na tyle traumatyczne dla całej Europy i dla całego świata, że nikt przytomny nie robi polityki znegowania tego, co wydarzyło się w Auschwitz-Birkenau i w innych obozach koncentracyjnych.
4: Zasiadający w tej samej komisji prawnej Tobiasz Bocheński z PiSu nie chciał rozmawiać z dziennikarzami na ten temat. Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia Grzegorzowi Braunowi immunitetu podejmie cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji w Strasburgu w przyszłym tygodniu. Jeśli będzie zgoda, to Braun straci immunitet po raz piąty. Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji niemal 4 lata temu. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Generał stracił status pokrzywdzonego, który uzyskał w postępowaniu wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu. Proces ten toczy się z wyłączeniem jawności, a Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Granatnik wybuchł, gdy Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncepcji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Akt oskarżenia obejmuje też nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób przebywających w komendzie i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku Komendy Głównej Policji. Przykra niespodzianka w 1/8 finału US Open. Iga Świątek przegrała z mistrzynią olimpijską Zheng Qinwen 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Raszynianka mierzyła się z przeciwniczką, która 2 lata temu równie sensacyjnie pokonała ją w pamiętnym półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mecz miał zaskakujący przebieg. Polka prowadziła w pierwszym secie 5-0 i miała piłki setowe, by przegrać kolejne 7 gemów i oddać tę partię rywalce. Świątek tak skomentowała wydarzenia na głównym korcie kompleksu US Open.
6: To jakim miałam plan i taktyka jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu

0: się to przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
1: Mecz trwał godzinę i 53 minuty.
2: To są aktualności jedynki.
1: Sezon grzybowy w pełni. Służby apelują do wszystkich grzybiarzy, by przed wyprawą do lasu dobrze się przygotować.
3: Polacy ruszyli do lasów, bo grzybów tam jest coraz więcej, ale w lesie trzeba uważać, bo łatwo można się w nich zgubić. O czym mówi jedna z mieszkanek Lublina, która na grzyby chodzi regularnie.
4: Straszna obawa. Myślenie, jak sobie w tej sytuacji poradzić. No, tysiące myśli.
3: Wystarczy jednak odpalić myślenie i dobrze się przygotować. Naładowany telefon i powerbank to już podstawa, a z pomocą przychodzą nam też nowe technologie. A o szczegółach mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Możemy sobie wcześniej, planując taką wyprawę do lasu, nagrać na telefonie aplikację MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach, która pozwoli nam odnaleźć właściwe ścieżki w lesie.
3: Warto też wspomnieć o tym, że najlepszy grzybiarz to nie ten, który wraca z pełnym koszem, ale ten, który w ogóle wraca bezpiecznie do domu. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wtorek pogodny, jedynie wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Suwalszczyźnie do 30 na południowym zachodzie, około 27 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś wtorek, 8 września, to 200...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Dziękujemy bardzo pięknie. Jesteście gotowi!

0: I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj bez zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści i skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.